0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: To jest Radio Gra.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Mamy czwartek, to jest 17 dzień września, jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Do niedzieli można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na wasze wsparcie czekają pomysły z puli osiedlowych oraz puli ogólnomiejskiej. Jak co roku o pomoc prosi także schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Przybyszewskiego w Toruniu. Do tej pory z pieniędzy z tego budżetu obywatelskiego udało się wyremontować sporo przestrzeni w przytulisku. A czego dotyczy tegoroczny projekt?
3: Nasz projekt to przebudowa tej takiej dużej stodoły na środku placu, która już niestety jest popękana i dach nieszczelny, a to jest nasz główny magazyn, w którym magazynujemy i koce, kołdry, i ścinki papierowe i wszystko to, co dostaniemy od ludzi, ani nie wykorzystujemy w danej chwili, zwłaszcza na zimę, jak otrzymujemy dużo darów, więc te nowe magazyny i one są połączone z kwarantanną dla dużych psów, takich największych, które do nas trafiają. To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami. Serce boli, jak się na to patrzy i bardzo byśmy chcieli to miejsce zmienić, przebudować, żeby trochę więcej tego światła te zwierzęta miały.
4: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
3: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te kojce są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować, czy na gabinecie pozabiegowym, czy w jakichś innych kojcach.
1: Mówiła nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Czy remont stanie się faktem? To zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 1 marca przyszłego roku zmieni się model funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Choć linii będzie mniej, autobusy i tramwaje mają kursować częściej i szybciej dojeżdżać do celu. Poszczególne założenia tej komunikacyjnej rewolucji analizujemy w naszych serwisach. Zmiany w trasach oznaczają także całkowicie nowy rozkład jazdy.
5: Opracowanie schodów jazdy potrwa około 2 miesięcy, także gdzieś na początku listopada będziemy już mieli gotowy rozkład jazdy, a rozkład jazdy to nie tylko jakby samo ich opracowanie, ale również jakby zbadanie generatorów ruchu, czyli tego jak do pracy, jak do szkół, jak do uczelni, jak również do kościołów, czyli do tych miejsc, do których trzeba dotrzeć na czas, jakie są zapotrzebowania i jakie kierunki tych zmian, mimo że to już wcześniej podczas badań właśnie napełnień było analizowane. Teraz musimy to jeszcze zweryfikować i dopracować. Następnie również zmierzyć te czasy międzyprzystankowe, czyli dokonać takiej weryfikacji i następnie właśnie docelowe rozkłady jazdy.
1: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Urzędu Miasta.
6: W listopadzie dokładnie. Przekażemy te rozkłady jazdy właśnie do serwisu Jak Dojadę. One zostaną tam zaimplementowane i będzie można sobie już sprawdzić wcześniej, jakby tak na sucho sprawdzić, w jaki sposób będzie wyglądała nasza siatka połączeń. Czyli wpiszemy sobie datę na przykład 1, 2, 3 dzień marca i będziemy wiedzieli, w jaki sposób dotrzemy do pracy, w jaki sposób dotrzemy na uczelnię, na targowisko, czy gdziekolwiek tam, gdzie potrzebujemy. Tak jak mówiłam, będą tu różne kanały informacyjne. Patrzymy także na osoby, które są wykluczone internetowo, na osoby starsze. Będzie też taka standardowa infolinia. Będziemy także docierać do rad okręgów.
1: Dodaje Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Biura Promocji i Mediów, zastępca rzecznika prasowego prezydenta miasta.
6: Ważne jest też to, że nie będzie tak, że jak już zacznie funkcjonować nowa komunikacja miejska, zostawimy pasażerów samych sobie. Nie. Też od 1 marca na tych głównych węzłach komunikacyjnych pojawią się informatorzy miejscy, którzy będą udzielali informacji, którzy będą pomagali, będą takimi przewodnikami, można powiedzieć, w tej komunikacji miejskiej. A my będziemy zbierali też od Państwa informację zwrotną. Chcielibyśmy wiedzieć, czy wszystko działa, czy te autobusy przyjeżdżają punktualnie, czy faktycznie faktycznie rozkłady jazdy funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, więc jesteśmy otwarci też na tą informację i tą informację zwrotną będziemy analizować i przekazywać do firmy.
1: Jak wygląda sytuacja kadrowa w Miejskim Zakładzie Komunikacji?
7: Zmiany mają, że tak powiem, nie być radykalne w stosunku do liczby kierowców, ale my oczywiście do tego się przygotowujemy i cały czas działamy, pozyskując nowych pracowników. Między innymi od kilku lat mamy własny zakład szkolenia kierowców, własny ośrodek szkolenia. Co więcej, drodzy Państwo, od jakiegoś roku, półtora my zwiększyliśmy zatrudnienie już w MZK, bo może tych zmian tak nie widać, natomiast już jest zwiększone, że tak powiem, przewozy. My zwiększyliśmy w ciągu ostatniego półtora roku o około 40-50 kierowców po prostu już, motorniczych, o kilku motorniczych też. Będziemy po prostu mieli informacje o rozkładach, wtedy będzie można bardzo dokładnie zaplanować.
1: Mówił Piotr Rama, zastępca prezesa do spraw techniczno-eksploatacyjnych w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Udany start stalowych pierników z Torunia. Za nami pierwszy mecz Tauron Hockey Ligi. Zawodnicy z Grodu Kopernika sezon rozpoczęli z wysokiego C. W spotkaniu pierwszej kolejki Energa Toruń pokonała na własnej tafli JKH GKS Jastrzębie 8-0. Nasi hokeiści kontrolowali spotkanie przez cały czas, prowadzili już od 7 minuty meczu. W pierwszej tercji strzelili 3 gole, w drugiej 2, w ostatniej części spotkania dorzucili jeszcze 3 bramki. Kolejny mecz w piątek to będzie wyjazdowe spotkanie z Podhalem, a na Tortorze ponownie widzimy się w niedzielę na meczu z Polonią Bytom.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przenosimy się do podtoruńskiej gminy Lubicz. Droga prowadząca od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do ulicy Sieradzkiej zostanie czasowo zamknięta. Prace wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do końca listopada. Te drogowe informacje zebrała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Powodem zaplanowanych prac są roboty naprawcze związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Przypominam, ta droga została oddana do użytku w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że odcinek tej trasy poprowadzono przez osuwisko, które nie zostało uwzględnione w projekcie, stąd wspomniane problemy.
1: Kasiu, ta droga to część większej inwestycji. Co z kolejnymi etapami?
8: Tak, cała inwestycja zakłada stworzenie nowego, alternatywnego połączenia komunikacyjnego gminy z Toruniem. Wybudowana droga to pierwszy etap, drugi to dalszy fragment do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i jest on w trakcie projektowania, a trzeci etap to most łączący Lubicz Dolny z Nową Wsią. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W najbliższą sobotę mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w rowerowej masie krytycznej z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Impreza wystartuje o 16 na rynku nowomiejskim. Organizatorzy podkreślają, że wrześniowy przejazd to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także apel o poprawę infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Tegoroczna trasa poprowadzi przez Rubinkowo i Skarpę. O sobotniej masie krytycznej więcej piszemy na Gra.fm.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Fundacja Hospicjum Nadzieja z Torunia już od 30 lat niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki hospicyjnej oraz ich bliskich.
4: Z czego jesteście najbardziej dumni, jeżeli chodzi o te 30 lat?
9: Myślę, że powodów do dumy nasza fundacja ma wiele, ale jednym z takich największych osiągnięć to jest liczba wsparcia, liczba osób, którym mogliśmy udzielić wsparcia, a są to tysiące dzieci. Tysiące dzieci, tysiące rodzin podopiecznych, którzy to właśnie w tym miejscu znaleźli pomoc, wsparcie, nie tylko same dziecko, ale i też to wsparcie znalazły rodziny. Otwarcie oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego z pododdziałem wentylacji mechanicznej, gdzie całodobowo udzielamy wsparcia medycznego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dzieciom i młodzieży, które tego wsparcia potrzebują.
1: Mówiła nam Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Rozmawiał z nią Artur Stochla. W tym roku fundacja obchodzi jubileusz 30-lecia. Między innymi z tej okazji w hotelu Mercure 19 września odbędzie się bal charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na dalszą działalność i pomoc. pomoc podopiecznym Hospicjum Nadzieja.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Ta trasa zmieni drogowe oblicze całego regionu. Mamy informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Trwają intensywne prace nad S10, która docelowo połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, po drodze przecinając stolicę naszego województwa, Bydgoszcz i Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, na trasie między Bydgoszczą i Toruniem trwają intensywne prace drogowe na 4 odcinkach, a w ostatnich dniach GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę kolejnych 40 km eski, tym razem z Wyżyska do Nakła i z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Wartość dwóch ofert to ponad 1 200 000 000 zł. Czekamy na podpisanie umów.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten czwartek, 17 dzień września. Wszystko wskazuje na to, że dziś ze sporą ilością słońca w ciągu dnia, chociaż również z chmurami, niewykluczone przelotne opady deszczu, ale to prawdopodobieństwo nie jest zbyt duże. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, dziś już nie tak ciepło, jak to było wczoraj. Do 19-20 stopni, tyle mają pokazać termometry w Toruniu. Dzień dobry Państwu, drodzy Państwo. To już czwartek. Taka dobra wiadomość. Pierwsza od nas dobra wiadomość na dziś.
10: Właśnie. Ja sobie tutaj jeszcze reguluję głośność, okej? Okay? Dobra, wszystko słyszę. Mam nadzieję, że Wy również nas słyszycie.
0: Ja obudziłem się z takim koszmarem prawie. Myślałem, że to środa. Straszne, prawda?
10: Straszne. Dzisiaj czwartek. Tak, już po szóstej. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski. Dzień dobry, cześć. Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra, energetyczna pobudka o poranku na tej fali Radia Gra na 88 i 8 FM w dniu imienin osób o wyjątkowych imionach, że tak to trochę zapowiem.
1: Bo mamy najpierw Justynę. O, także Justyna Styczkowska na przykład tak. Dzisiaj obchodzi imieniny. Najlepszego.
0: Justyna, inna Justyna jakaś. O.
1: Wasza Justyna z pracy. Mamy też imieniny Roberta.
0: No, na przykład Roberta...
1: No, Lewandowskiego na przykład. No, największy Polak.
0: Mamy największy z Robertów.
1: Franciszka i Piotra. Także Piotruś, jeżeli znowu już 50 raz w roku obchodzisz imieniny...
0: Jakoś to przyjmę.
1: Najlepszego.
0: Jakoś to zniosę, dziękuję. To nie jest łatwa sprawa, ale próbuję dać radę. Oprócz tego jest Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, co trochę licuje się z imieninami pana Roberta, więc czujemy, że Lewy dzisiaj pójdzie w country na swoich socialach.
1: Mam nadzieję, że ma kowbojki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, budzimy się, budzimy, kochani. Mam nadzieję, że nie jesteśmy tutaj sami, ponieważ poczekaj, jest bardzo wcześnie.
1: Magicznie zabrzmiało trochę, nie jesteśmy sami, jakby coś obcy mieli tutaj być.
0: No i rozmowa o obcych będzie także już w najbliższą sobotę w domu Mikołaja Kopernika.
1: Ale obcych dla Torunia, czyli nie wiem, mieszkańcach Bydgoszczy na przykład, czy co?
0: Na przykład. Chodzi tutaj chyba bardziej o obcych z kosmosu, ponieważ będzie to przegląd filmowy, ale kosmos, czyli ci obcy z kosmosu. No, myślę, że jednak możemy nadal wypatrywać, czy ktoś obcy nie jest tutaj z nami teraz obecny.
1: Tak.
0: Szczególnie w waszym łóżku na przykład, żeby się nie pojawił nikt.
1: Jakiś E.T. na przykład, który mówi, żonce, go home. Wypuśćcie go po prostu. Wyjdźcie z nim na spacer, tylko pamiętajcie, smyczka jakaś, żeby mandat nie wpadł za tym.
0: I kaganiec.

0: Powiew lata na naszej antenie, czyli ostatni dzień lata, tak się nazywa ten utwór. Warto dodać sobie do playlisty.
1: Warto też zostać z nami, bo trochę jeszcze pogramy do siódmej, czyli do kolejnych wiadomości. O, proszę bardzo. No tak jak tym numerem zagrzejemy do walki, wyobraźcie sobie, że jesteście bokserem, który za chwilę ma stoczyć bój w ringu i przygotowujecie się wbiegając teraz po schodach, nie wiem, w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
0: To już zawsze wiem chyba, co to tak będzie kojarzy. Za piosenka.
1: Zróbcie za chwilę głośniej. Survivor, Eye of the Tiger przed nami, to już za moment.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27. Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
11: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: Dobrze wam gramy o poranku, dobrze budzimy. Takie chodzą słuchy po mieście, że jak się radio gra, włączy, podkręci trochę, to takie tam rzeczy gadają, że to stawia człowieka na nogi.
1: Czasem głupotki, czasem nie.
0: Czasem nie. To teraz będą trochę głupotki, trochę nie, bo to miasto ogłasza i zachęca do udziału w konkursie w tegorocznej kolejnej edycji, jak to się zapowiada, jednego z najbardziej zielonych konkursów w naszym mieście.
1: Mam nadzieję, że jeszcze trawka u was zielona, bo do 30 września macie czas, aby zgłosić swój piękny ogród. No a w puli nagród, uwaga, aż 10 tysięcy złotych. Także naprawdę, jest myślę, o co grać.
0: Jedno mnie tylko trochę martwi, bo to jest konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście. No obawiam się, że ten konkurs w zasadzie już jest rozstrzygnięty. Najpiękniejszym ogrodem w Toruniu jest ogród zoobotaniczny. I tutaj nie przeskoczysz tego, nawet jak będę mówił do ciebie ty małpo.
1: O nie, to tak brzydko. Lepiej na przykład ty kotku.
0: Albo powiem do ciebie ośle uparty jeden. Albo nawet jak będziemy z Oliwią jak te papuszki nierozłączki w naszym ogrodzie.
1: No to i tak nie mamy szansy z naszym ogrodem zoobotanicznym.
0: Ale mimo wszystko próbujcie swoich sił. Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra radiowa pobudka i tuż przed siódmą na zegarze, czyli za chwilą nas wiadomości i trochę o pogodzie na dziś.
1: A ja tak tylko patrzę w kalendarz i widzę, że już za tydzień jesień. Naprawdę? Kalendarzowa, bo w sumie w pogodzie
0: musisz,
1: to już tak chwilę.
0: Ja liczę na cuda w pogodzie jednak.
1: No dobrze.
0: Jestem człowiekiem głębokiej meteorologicznej wiary.
1: To w takim razie sprawdźmy, jaka to będzie pogoda już za chwilę po serwisie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
10: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
9: Niemożliwe.
10: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
9: Pierwsza klasa.
10: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
12: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
13: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
12: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
13: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
12: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
13: Zdecydowanie tak.
12: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.

0: Każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Czwartek, 17 dzień września, na zegarach jest 7, czas na kolejny raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Okazuje się, że miasto zamiast punktowych napraw po remoncie torowiska tramwajowego zdecydowało się jednak na wymianę całej nawierzchni jezdni.
3: Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę października. Prace prowadzone są po obu stronach, czyli na odcinku Kościuszki od Dworcowej do Grudziąckiej i po drugiej stronie od Podgórnej do stacji paliw. Zyskają nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści, bo w ramach dodatkowych robót odnowione zostaną ścieżki rowerowe, a przy Batorego powstanie też nowy przejazd dla jednośladów.
2: Z nami o poranku jest nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co warto podkreślić, dzisiaj kierowcy mogą natrafić na utrudnienia w ruchu.
3: Tak, chodzi o frezowanie nawierzchni na Kościuszki, dokładnie na jezdni od strony trasy prezydenta Raczkiewicza. To wiąże się z czasowymi zwężeniami pasów ruchu. Prace potrwają do piątku i wtedy roboty przeniosą się na drugą stronę.
4: O tym się mówi w Toruniu.
2: Tylko do niedzieli można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście ogólnomiejskich pomysłów znalazła się m.in. koncepcja nowego placu zabaw nad Martówką w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Projekt zgłosiła społeczniczka Anna Lamers.
5: Zauważyłam, że tam przychodzi bardzo dużo dzieci. I ten plac zabaw, który tam w tej chwili jest, on już jest dość mocno zniszczony. Ale mimo wszystko poziom jego oblężenia jest niewyobrażalny. No więc postanowiłam właśnie napisać projekt na ten plac zabaw, żeby on stał się takim miejscem faktycznie dobrze wykorzystanym, bo w tej chwili te dzieciaki tam się po prostu zwyczajnie moczą. Nudzą się potężnie.
2: Nowy plac zabaw miałby kosztować 260 tysięcy złotych. Czy powstanie? To zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na budżettorun.pl.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: MPO w Toruniu zaprasza do miasteczka ekologicznego, które pojutrze stanie na rynku nowomiejskim w Toruniu. Od 10 do 14 odbędą się tam ekologiczne spotkania, warsztaty, będzie na przykład wymienialnia zabawek. Dzieci mogą przynieść stare zabawki, a opuścić piknik z nowymi. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć z bliska m.in. śmieciarkę, śmieciarkomyjkę, polewaczkę, pługopiaskarkę, pojazd hakowy czy zamiatarki, miejską pszczołę i turbokropkę. Wstęp na sobotni piknik MPO będzie wolny.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Mniej oszustw przy sklepowych półkach. W życie weszły przepisy, które mają lepiej chronić konsumentów.
6: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
7: Na przykład, że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa.
6: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia.
2: Informował o tym Michał Krasoń.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na poranny raport sportowy. KS Toruń najlepszy w trzeciej rundzie finałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Żużlowe zawody odbyły się wczoraj na Motoarenie. Anioły zdobyły 46 punktów, o 17 więcej niż Stal Gorzów, o 18 więcej niż Motor Lublin. Ostatnie miejsce zajęła Polonia. W cyklu zadebiutował Bartosz Byszewski, który zdobył 4 punkty, raz wygrywając nawet swój bieg. Komplet 15 punktów w 5 startach na koncie Antoniego Kawczyńskiego. Mikołaj Duchiński zgubił przez całe zawody tylko jedno oczko. Jan Heleniak zdobył 3, a Bartosz Derek 10 punktów. Ostatnia runda mistrzostw za tydzień w Gorzowie. Seniorzy szykują się z kolei do niedzielnego meczu na Motoarenie. Pierwszy finał między Press Toruń a Betard Spartą Wrocław wystartuje o 19.30. Lidera Aniołów Roberta Lamberta zabrakło wczoraj w meczu Ligi Szwedzkiej. Jak podaje przegląd sportowy, jego klub Västervik poinformował, że to pokłosie upadku na tor, do którego doszło w ligowym półfinale w niedzielę na Motoarenie.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: 18, może 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. To będzie raczej pochmurny czwartek, choć z możliwymi przyjaśnieniami. Po południu niewykluczony przelotny słaby deszcz, wieje umiarkowany zachodni wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: To już po siódmej. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko. Koleżanka jest w bardzo dobrym nastroju, mam nadzieję,
11: oczywiście,
1: że wy też, a jak nie, to Oliwia na pewno zaraz wszystkich tym dobrym nastrojem po siódmej
11: będziemy zaraz waszym pozytywnym budzikiem. Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kulczowski.
11: Gramy.
1: I Roxette na początek tej godziny. Robimy głośniej.

0: Dawid Podsiadło na błysk rano i dobrze, tak brzmi ta radiowa pobudka w Toruniu na 88,8. Na błysk to też można powiedzieć, nasze gwiazdy są pod warunkiem, że je widać. A ja pytam się ciebie, jak ty to robisz, kiedy gwiazd nie widać tak jak dzisiaj? Skąd ten horoskop?
1: No, jak ich nie widać, to trzeba czytać z magicznej kuli. I ją również można wypolerować sobie na błysk. Przepraszam, jak to tak, Dawid zaśpiewał.
0: Ta kula ma podłączenie do internetu?
1: Mhm, i do laptopa, wiesz. Tutaj wszystkie połączenia już mam.
0: Nowoczesna wróżka. Nowoczesna wróżka, ludzie.
1: No dobrze, to przejdźmy do tego, co dziś się dzieje. Czwartkowy księżyc w znaku strzelca pomoże nam dzisiaj, uwaga, w trzech rzeczach. W nauce, w negocjacjach, a także w rozwoju osobistym.
0: Wow. Przepraszam, czy ten księżyc jest coachem?
1: Tak trochę to brzmi. No ale dobrze, to może szczegóły jeszcze dla zodiakalnych bliźniąt. Te mogą liczyć na ciekawe spotkania przy czwartku. Proszę, proszę. A rak z kolei powinien nastawiać się na ogarnięcie paru spraw, aby mieć po prostu już więcej spokoju na weekend. No i tego życzę.
0: Taki suchar przychodzi mi do głowy. Słońce rozmawia z księżycem i pyta, a co ty taki w pełni? A on mówi, postawiłem na rozwój osobisty.

0: Rano i dobrze, a skoro jesień czuć już coraz bardziej w powietrzu, to my wrócimy do tematu grzybów, bo okazuje się, że możemy sobie pomóc w rozpoczęciu tej przygody z grzybami, nie tylko pytając starszych i mądrzejszych,
1: bo oni zawsze wiedzą.
0: No tak, tak, internet także wie i jest pełen grzyboradarów oraz map, na których na podstawie pogody prognozowana jest ilość grzybów w lasach.
1: Niezłe.
0: Można sobie także sprawdzić, ile statystycznie kilogramów grzybów zostało ostatnio znalezionych na danym terenie.
1: No dobra, teraz to już chyba nie tylko ja na to czekam. To dokąd się udać? Gdzie uderzać w Toruniu, żeby te grzyby?
0: Dobra, wiedziałam, że spytasz, więc ja już sobie prześledziłam mapkę. Okolice Papowa Toruńskiego. Okay. Tutaj wyglądają naprawdę pięknie.
1: Czekaj, zaznaczam sobie Papowo.
0: Tak, tak, tak. Druga strona miasta także ma grzybkowe informacje, ale martwi mnie jedno oznaczenie. Parę kilogramów ktoś ostatnio znalazł i oznaczył na poligonie.
1: Poligonie? Mm-hmm. Grzyby na celowników wojskowych. A tu akurat nie ma się co dziwić, żołnierze to przecież najlepsi grzybiarze. No bo z pewnością tylko oni chodzą po terenie poligonu. Prawda?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak właśnie razem budzimy się pełną energią w ten czwartkowy ranek.
1: Ale, uwaga, uwaga. Teraz czas na chwilę romantycznej zadumy, moi drodzy.
0: Poczekaj chwilę.
1: Słuchajcie uważnie.
0: Rozłożę sobie fotel teraz tak do tyłu, no.
1: Lato przemija. Czuć to w powietrzu. Widać po pierwszych opadających liściach. Warto wykorzystać ostatnie ciepłe dni na spacer po toruńskich parkach, skwerach i zielonych zakątkach. Usiąść na ławce. Przejść się nad Wisłą. Na chwilę zwolnić. Jesień jest już blisko. I choć brzmi to pięknie, to nie jest to fragment żadnej nowej powieści toruńskiego pisarza, a post na Facebooku naszego prezydenta Pawła Gólewskiego.
0: Co ty dajesz, serio? Ale to ten post, w którym informuje o przedłużającym się remoncie Kościuszki?
1: Oj, nie, tam jest już inny klimat. Taki bliższy literaturze grozy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Skygo, Take Me Back, to już za nami w Radiu Gra.
1: A ja się już śmieję, ponieważ widziałam, co dalej nas czeka.
0: I co nas czeka?
1: Kamień z napisem Love.
0: O!
1: Pewnie wiecie nawet, kto to śpiewa. Zespół Enej pojawi się jeszcze przed 8 na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: 18, może 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. To będzie raczej pochmurny czwartek, choć z możliwymi przejaśnieniami. Po południu niewykluczony przelotny słaby deszcz, wieje umiarkowany zachodni wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze o pełnej. Zapraszamy oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejne informacje w imieniu Michała Mrozka. Będzie o tym, co ważnego w Toruniu, regionie, kraju i świecie.
1: A ja mam jeszcze takie krótkie info, które się właśnie od dziś dzieje, bo od dziś właśnie zmieniono czasową organizację ruchu na Okulnej. Tam przez remonty ostatnio nie można było przechodzić na legalu, ale od dziś już można. Została wytyczona ścieżka dla pieszych. W kolejnym etapie będzie już chodnik. No tylko teraz pytanie, czy wszyscy na pewno będą chcieli przechodzić już tą legalną, oficjalnie wytyczoną ścieżką.
0: No to już nie to samo, prawda?
1: No właśnie.
0: Gdzie ta nutka adrenaliny?
1: Gdzie ten dreszczyk emocji?

0: wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 8, a my mamy pewne przemyślenia na temat obecnej pogody, którą mamy za oknami. Rano już jakby bardziej jesiennie.
1: Trochę tak.
0: Już ubieramy się w kurtki, pazuchy. A później co? No znowu lato nam
1: zrzucać
0: praca.
1: Trzeba to wszystko, tak, bo się robi ciepło, czasami również słonecznie. No dwie pory roku z czterech w ciągu dnia mamy.
0: Tak czy siak, ubierajcie się ciepło i słuchajcie najnowszego raportu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
6: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
5: Niemożliwe.
6: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
5: Pierwsza klasa.
6: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
15: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
16: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
15: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
16: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
15: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
16: Zdecydowanie tak.
15: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
19: Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek trwa, w kalendarzu 17 dzień września, na zegarach 8. Czas na kolejny raport Radia Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku.
19: 1 marca przyszłego roku wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje będą kursować po Toruniu według zupełnie innego schematu. Część linii zniknie, pojawią się nowe, także ekspresowe. Miasto przygotowanie tej komunikacyjnej rewolucji zleciło firmie Trako, mówi Tomasz Szelukowski.
20: Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12.
19: Linie autobusowe na Lewobrzeżu mają być z kolei lepiej skomunikowane z centrum i zostaną wydłużone, przekonują w urzędzie.
21: Dzieje się na drogach.
19: Skoro zajrzeliśmy na Lewobrzeże, od dzisiaj na remontowanej ulicy Okulnej w Toruniu zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Ta decyzja to odpowiedź na wnioski mieszkańców, którzy domagali się utrzymania ruchu pieszego na odcinku od starej drogi do Strzałowej. Mapki ze zmianami przygotowane przez drogowców publikujemy na Gra FM. Przypomnijmy, że także dzisiaj ma rozpocząć się zrywanie starego asfaltu na ulicy Kościuszki w Toruniu. Startuje kolejny etap remontu tej ulicy. Kierowcy, nastawcie się na kolejne przewężenia.
21: To są wiadomości Radia Gra.
19: Dzisiaj w naszych serwisach zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia. Godzinę temu byliśmy na bydgoskim przedmieściu, teraz przenosimy się na Skarpę. Mieszkańcy okolicy chcą nowej siłowni. O tym projekcie mówi pomysłodawca Jacek Połomka, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
22: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że tak powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
19: Taka siłownia mogłaby stanąć na terenie SP numer 28. Czy tak się stanie, to zależy od waszych głosów.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony przy plaży w Rusinowie. Udało się już bezpiecznie zneutralizować głowicę.
23: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
19: Maszyna została przekazana do dalszych badań, dodaje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
24: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Zapraszam na raport sportowy. Porażka polskich siatkarzy z Bułgarią na Mistrzostwach Europy było 3-2 dla gospodarzy turnieju, mówi Kamil Semeniuk.
25: Nie tylko właśnie opierała się gra na Aleksie Nikołowie, który oczywiście zagrał fenomenalnie, ale też środkiem czy skrzydłami też potrafili punktować, także było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko, na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy.
19: W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą. Ta drużyna wczoraj wygrała 3-1 z Turcją i zapewniła sobie czwarte miejsce w grupie D. Teraz piłka nożna. Dobry mecz w barwach Benfiki rozegrał Jakub Kamiński. Gol i asysta. Jego drużyna wygrała na San Siro z Milanem 2-0. W lidze hiszpańskiej FC Barcelona wygrała 7-2 z Racingiem Santander. W drugiej połowie w bramce Dumy Katalonii stanął Wojciech Szczęsny. Stracił on jednak bramkę po nieodpowiedzialnym i nieudanym dryblingu we własnym polu karnym.
24: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: To pochmurny początek dnia w Toruniu. Możliwe, że dzisiaj jeszcze pokropi. Synoptycy nie wykluczają jednak także przejaśnień w drugiej części tego czwartku. Będzie chłodniej niż wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Grodzie Kopernika 18, może 19 stopni. Warunki biometeo poprawią się do obojętnych.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
1: 17 dzień września to jest dokładnie 260 dzień tego roku, wyobraźcie sobie, tylko 105 dni do końca.
0: Wow, a jeszcze mniej dni do Wigilii na przykład i do świąt.
1: O.
0: Do tego już też warto odliczać.
1: Okej, okay. A dzień chłopaka tuż, tuż, tak tylko podrzucę teraz.
0: Tak, wielkie święto. Ja coś szykuję, ale nie powiem co. Oliwia Ciszewska.
1: Okej, Piotr Kolczowski.
0: No to pogramy sobie. Nie wyciągniesz, nie powiem ci.
2: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Tylko kochaj mnie na antenie Radia Gra. A co kochamy najbardziej o tej porze roku? Podróże po sezonie, bo są tańsze i nieco lepsze i łatwiej również o urlop w wielu miejscach.
1: Nie ma ścisku na plaży na przykład. Tak.
0: No i w tym też temacie zostaniemy, ponieważ już w najbliższą sobotę wyjątkowa konferencja, bo darmowa, dla wszystkich dostępna, Trend Travels, na której dowiecie się wielu ciekawych rzeczy związanych z podróżowaniem. Jak na przykład kupić tańsze bilety.
1: O, to jest
0: to
1: bardzo
0: ważne. To się zawsze przydaje.
1: Tak.
0: Oraz przede wszystkim, jak kręcić piękne rolki z tych wakacji.
1: No właśnie, bo to jest taki problem czasami, nie? Jedziemy w piękne miejsca, a jednak te filmy, te zdjęcia, które robimy, to nie tak ładnie wyglądają i później musimy ludziom mówić, wiecie, no w rzeczywistości wyglądało to trochę ładniej.
0: A teraz jak się nauczycie tego, to proszę bardzo, z każdej nawet takiej najzwyklejszej podróży wyciągniecie maksimum. Możecie pojechać do Ciechocinka, a będzie wyglądał jak Saint-Tropez.
1: A po weekendowym wypadzie do kamionek znajomi będą pytali, jak było na tych Malediwach.
0: Także zapraszamy w sobotę od godziny 9 rejestracja, no i później przez cały dzień możecie posłuchać ciekawych wypowiedzi na temat podróżowania. Będziemy sobie wspólnie podróżować już w najbliższą sobotę w hotelu Młyn.

0: Dobre granie od samego rana. Wspominaliśmy już o jesiennej aktywności, którą niewątpliwie jest zbieranie grzybów, ale trzeba też pomyśleć o innej aktywności jesiennej, mojej ulubionej, oglądanie seriali. Mamy bowiem poruszenie w całej Polsce ze sprawą nowej serialowej Lalki.
1: To prawda. Jedni się cieszą, że Lalka mówi do nas takim jakby bardziej ludzkim językiem, inni są zdania, że chwilami w serialu robi się nawet zbyt wulgarnie.
0: Pocieszeniem jest fakt, że na kolejną interpretację powieści Prusa nie musimy długo czekać, no bo filmowa Lalka wchodzi do kin już 30 września.
1: Tak, tak, ale tu jest jedno takie małe ostrzeżenie, a może nawet nie małe, ponieważ ci, którzy wybiorą się do kin pod koniec września, mogą być filmem wręcz wstrząśnięci. Mogą przeżyć absolutny szok, być może nawet wybiegną z kina z krzykiem, wrócą do domu i nie prześpią kolejnej nocy, a jak w razie zasną, to i tak nawiedzą ich koszmary.
0: No właśnie, no bo zapomniałam, chodzi o to, że tego samego dnia, 30 września, do kin wchodzi nie tylko Lalka Prusa, ale też amerykański horror o tym samym tytule. Proszę, błagam, nie pomylcie seansów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Annie Lennox w radiu gra, kto ten numer pamięta. No to niektórym być może przypomnieliśmy Walking on Broken Glass. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze zapowiedź ciekawego wydarzenia i też gratulacji z okazji pięknego jubileuszu, bo Fundacja Hospicjum Nadzieja kończy 30 lat. Bardzo serdecznie cały zespół pozdrawiamy. No i informujemy też, że takie bardzo ważne wydarzenie już w najbliższą sobotę, bal charytatywny, na którym jak to zwykle na balu charytatywnym będzie mnóstwo licytacji.
1: Mnóstwo wspaniałych gości, którzy, miejmy nadzieję, przyjdą z naprawdę wypchanymi portfelami.
0: Trochę tak.
1: A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co robi na co dzień także Hospicjum Nadzieja oraz jakie mają jeszcze plany, to na naszej stronie gra.fm rozmowa w tym temacie. No i w takim razie gratulujemy oraz zapraszamy i życzymy dalszych sukcesów. Radio Gra.

0: Ring My Bell w Radiu Gra, to już za nami.
1: Trochę się poruszaliśmy, no to w takim razie będzie nas też czekała chwila zadumy, zamyślenia, ponieważ przed nami Doda ze swoim pamiętnikiem. To jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.

0: energii obrotu.
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
7: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
14: Pochmurny początek dnia w Toruniu. Możliwe, że dzisiaj jeszcze pokropi. Synoptycy nie wykluczają jednak także przejaśnień w drugiej części tego czwartku. Będzie chłodniej niż wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Grodzie Kopernika 18, może 19 stopni. Warunki biometeo poprawią się do obojętnych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Mam już z kim. Coraz bliżej 9 w Radiu Gra, o pełnej oczywiście kolejne najświeższe informacje, natomiast teraz dla wszystkich kinomanów być może też będzie ważna informacja, bo posiadacze, uwaga, toruńskiej karty mieszkańca JO ze statusem mieszkańca mogą skorzystać z 30% zniżki na zakup karnetu na festiwal filmowy Toruń Kamerymidż. Tak, tak, drodzy Państwo, Kamerymidż zbliża się wielkimi krokami, Marek Żydowicz znowu sprowadzi do nas gwiazdy Hollywood, nadal nie wiemy jak to robi, zachodzi podejrzenie, że tu jest jakaś forma przymusu bezpośredniego, że oni chcą do Torunia przyjechać, ale nieważne, darowanemu gwiazdorowi hollywoodzkiego kina się w intencje nie zagląda.
1: Natomiast w kontekście tej zniżki z kartą JO, to aż 30% zniżki na karnet. I teraz już nikt nie powie, że ten festiwal nie jest dla mieszkańców Torunia. Dla nas, dla zwykłych. Teraz już każdy może skorzystać i to taniej przed rokiem.
0: Niby okej, niby fajnie. Pytanie, czy to Torunia jakoś skusi, wiesz, nie wiem. To jednak jest festiwal operatorów filmowych.
1: No ale przecież dziś każdy jest operatorem. No, chcesz, żeby twoje dziecko miało piękne wideo, pamiątki, na przykład z komunii, z chrzcin, a może nawet z narodzin? No to musisz wiedzieć, jak operować tą kamerą.

0: to już bardzo blisko 9 na zegarze, to znaczy, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości. Być może to jest nawet dobry moment, żeby napełnić ten kubeczek, kubulek kawusią, jeśli już się od rana opróżnił.
1: Ja mam swój ulubiony z jeżykami, czyli jest to już prawda. Jesiennie, jesieniarsko. No i akurat zrobił się pusty.
0: To prawda. Oliwia ma kubek w jeżę. Tutaj intencja była prosta, żeby nikt z niego nie pił. Też mam jakiś taki dziwny odruch. Próbuję. Boję się, że to mnie pokuje. Naprawdę.
1: Tylko mnie nie kuje.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
24: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
25: Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 17 dzień września, jest 9:00, czas na raport.
26: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport.
1: Miliard i 200 milionów złotych będą kosztować kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. GDDKiA w Bydgoszczy poinformowała o wyborze wykonawców, a temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km Eski z Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umów.
1: Kasiu, jak wygląda zakres robót?
2: Pierwszy odcinek wystartuje od obwodnicy Wyżyska, będzie biec równolegle do obecnej DK10, aż do węzła Nakło nad Notecią. Powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz miejsce obsługi podróżnych. Kolejna trasa rozpocznie się w Nakle, przetnie się z DK10 w Kruszynie i zakończy w Bydgoszczy. Powstaną dwa nowe węzły, przebudowane zostaną też łącznice węzła Bydgoszcz-Zachód.
1: Przypomnijmy, że trasa S10 połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, przebiegając przez Bydgoszcz i Toruń.
3: Dzieje się na drogach.
1: Sprawdzamy, co dzieje się na Olsztyńskiej w Toruniu. Tam trwają intensywne prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Wykonawca prowadzi roboty przy kanalizacji, wodociągach, sieci elektroenergetycznej i gazowej. Budowana jest kanalizacja deszczowa na powstającym przebiegu nowej ulicy Wapiennej, a od najbliższego poniedziałku ruszą prace teletechniczne w rejonie planowanego wiaduktu. Dla kierowców obecny etap inwestycji nie oznacza większych utrudnień w ruchu. Zmiany dotyczą głównie pieszych. Wyznaczono tymczasowy chodnik między Suwalską a ulicą Przelot, a nowe oświetlenie zostanie przełączone już w najbliższy weekend.
3: To są wiadomości Radia Gra.
1: 3,5 tysiąca kasków rowerowych trafi do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji Kask dla młodego rowerzysty. Kaski mają chronić dzieci i młodzież przed wypadkami na rowerze, szczególnie tymi ze skutkiem śmiertelnym. A takich zdarzeń w naszym regionie niestety nie brakuje.
4: W 2025 roku mieliśmy 83 wypadki na rowerach i 4 osoby śmiertelne. W tym roku mamy 66 wypadków i 5 osób śmiertelnych na rowerach.
1: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Zielony, niebieski, żółty, a może jednak czarny? Choć aż 96% Polaków deklaruje, że segreguje śmieci, wielu wciąż ma problem z wyborem odpowiedniego pojemnika. Problematyczne są na przykład kartony po mleku czy sokach. Ankietowani wahali się, czy wybrać pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne, czy może puste kartony wrzucić do odpadów zmieszanych. Prawidłowy wybór to żółty pojemnik, ale edukacja w tym temacie nadal jest potrzebna, dowodzą ostatnie badania.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Po pochmurnym początku dnia na niebie nie będzie dzisiaj brakować przejaśnień, ale też niewykluczony popołudniowy słaby przelotny deszcz. To środa była najcieplejszym dniem tego tygodnia. Dzisiaj termometry w Toruniu pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w mieście obojętne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: I to tyle, i to już na ten piękny, taki jesienny, od samego rana czwarteczek, czwartunio. Ale podoba nam się ten obrazek za oknem, taki lekko nostalgiczny. Mam nadzieję, że jutro z powrotem będzie lato.
25: No to teraz z kubeczkiem ciepłej herbaty idziemy pod okno, będziemy patrzeć, jak to się rozwija. I będziemy życzyć wam miłego, pięknego dnia, bo taki to będzie czwartek, tak, już coraz bliżej weekendu.
0: Za chwilę będziecie przejeżdżać wiaduktem Kościuszki, będziecie widzieli takie dwie postacie siedzące w oknie z kuburkiem kawusi albo gorącym kakao. To właśnie my siedzimy, nic nie robimy, po prostu gapimy się na świat. Tak jest życie porankowicze.
25: Papa. Miłego dnia, Oliwia Ciszewska.
0: Tak, Olszewski, żarty. Cześć.

Wally Lopez w Radiu Gra. No tak, są takie starsze panie, można je zobaczyć. Siedzą w oknie godzinami i patrzą, co dzieje się na dzielni. Taki monitoring osiedlowy. No to mniej więcej w taki sam sposób przedpołudnia spędzają Oliwia i Piotrek. To może by tak dorzucić im trochę więcej roboty. O, taki apel mam do naszego szefa. Mariusz Pucyło, dzień dobry, kłaniam się. Ja jestem zajęty, bardzo zajęty. Muszę powybierać hity pełne energii na całe przedpołudnie. Za chwilę Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Radio.

0: kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
0: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
10: A co ten projekt oferuje?
9: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
10: Gdzie dowiem się więcej?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
15: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Uhu, to Lanbery w Radiu Gra, piosenka w dobrym tempie. To właśnie teraz coś o tempie, tempie przemieszczania się, które może być troszkę utrudnione, bo zaczyna się remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Miasto zdecydowało się na wymianę całej nawierzchni jezdni, ale to nie wszystko, bo także nawierzchni przyległych dróg rowerowych. Wszystko zaczyna się już dzisiaj od frezowania nawierzchni po północnej stronie Kościuszki, od strony trasy prezydenta Raczkiewicza, a to oznacza czasowe zawężenia pasów ruchu. Prace mają potrwać do najbliższego piątku. To nie koniec zmian na drogach. Również od dzisiaj na remontowanej Okulnej wprowadzono możliwość przejścia pieszych wzdłuż remontowanego odcinka i w tym miejscu wyłączony zostaje ruch kołowy. Objazd prowadzony jest ulicami Stara Droga i Strzałowa. Piszemy o tym na naszej stronie gra.fm, a najbliższe wiadomości oczywiście niedługo o 10:00, ale do 10:00 jeszcze między innymi DNC, Cake by the Ocean, będzie też Chris de Bark.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17:00.
14: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
15: MGS 9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
14: Niemożliwe.
15: A jednak MGS 9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
14: Pierwsza klasa.
15: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
16: Po reklamie.
17: Po pochmurnym początku dnia na niebie nie będzie dzisiaj brakować przejaśnień, ale też niewykluczony popołudniowy słaby przelotny deszcz. To środa była najcieplejszym dniem tego tygodnia. Dzisiaj termometry w Toruniu pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w mieście obojętne.
1: To jest Radio Gra.

brzmi jak zapowiedź weekendu, dobrego weekendu. Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Radiu Gra. Mamy hity pełne energii i korzystamy z nich pełnymi garściami. Teraz coś z włoskich klimatów, Paola i Chiara, a za chwilę Artur Gadowski.

Ion Emotion, podkręcony Chris DeBarque. Podkręcają nas hity pełne energii, podkręca nas także Kafka, ale właśnie wyczytałem, że lepiej nie jedna wielka, tylko kilka małych. Regularne, umiarkowane picie kawy może wspierać serce, metabolizm i wątrobę. O, najlepiej to tak 2 do 4 filiżanek dziennie. No to na co jeszcze czekamy? Robimy kawę i słuchamy wiadomości w najnowszym raporcie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Po reklamie.
19: Mamy 10:00, teraz najnowszy raport o tym, co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie. Dorzucimy też prognozę pogody.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W Toruniu powstanie nowa inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju zachodniej części naszego miasta. Mowa o planowanym kompleksie biznesowym przy szosie bydgoskiej 94. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Inwestycja zaoferuje ponad 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej. Inwestor poinformował, że jest już zainteresowanie pierwszych najemców, w tym dużej korporacji francusko-chińskiej oraz salonu samochodowego. Rozpoczęcie pracy planowane jest na luty przyszłego roku, a zakończenie pierwszego etapu na połowę 2028 roku.
5: Wizualizację biznesowego kompleksu przy szosie bydgoskiej publikujemy na Gra FM.
10: To są wiadomości Radia Gra.
5: Tylko do niedzieli można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście ogólnomiejskich pomysłów znalazła się m.in. koncepcja nowego placu zabaw nad Martówką w parku na bydgoskim przedmieściu.
0: Chciałbym, żeby to był taki plac zabaw faktycznie większy, żeby tam może jakaś zjeżdżalnia też się pojawiła, najlepiej jakaś rura, więc mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście nie było łatwo, bo też tam są tereny zalewowe. Ale na szczęście wszystko już jest dogadane, że jakby muszą być materiały oczywiście odpowiednio wykorzystane.
5: Mówi toruńska społeczniczka Anna Lamers.
0: Bardzo zachęcam Was do głosowania na ten projekt, dlatego że z placu zabaw tego będą korzystały dzieci z całego miasta. Na bydgoskie przedmieście przyjeżdżają na grilla wszyscy. Tak jak każdy z Was na pewno przynajmniej raz nad Martówką był, zróbmy tam sobie faktycznie plac zabaw, który będzie fajny dla dzieciaków i fajny dla rodziców, taki wiecie, wytchnieniowy, nie? Oni sobie usiądą, też będą mieli chwilę spokoju, popatrzą sobie na Martówkę, kiedy dzieciaki będą się bezpiecznie bawić.
5: Głosowanie trwa na stronie budżettoruń.pl. Teraz kultura. Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Festiwal Toruń Camera Image. Święto kina wystartuje 7 listopada. Przypomnijmy, że nasze miasto to sponsor tytularny wydarzenia. Dlatego magistrat informuje, że torunianie karnet na Camera Image mogą kupić z 30% zniżką. Warunek? Trzeba posiadać toruńską kartę mieszkańca JO z potwierdzonym statusem mieszkańca.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
5: 760 milionów złotych. Tyle na fałszywych reklamach miała zarobić w ciągu roku Meta. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, nawet 1/3 zysku osiągniętego w Polsce przez koncern może pochodzić z oszustw.
4: A według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Meta krytykuje raport Fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne.
5: Mówił Igor Skrzypek. O działalności gigantów technologicznych będzie dzisiaj dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: 19 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, więcej chmur niż słońca, warunki biometeo obojętne. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Po południu może jeszcze w naszym mieście pokropić. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Już po 10:00, dzisiaj czwartek, prawie piątek, no niektórzy to już powolutku zaczynają odkładać obowiązki na poniedziałek. O, i takie podejście to mi się podoba. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie u nas, hity pełne energii. Na początek tej godziny David Guetta, Run Run River, a potem o kosmicznych atrakcjach, które czekają nas w Toruniu. Radio.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jedziemy na zachód, Go West i Pet Shop Boys w Radiu Gra. Może by tak pojechać taksówką? Właśnie trafiłem na takie forum, na którym taksówkarze skarżą się na klientów. Co ich najbardziej wkurza? No przede wszystkim oczekiwanie. To, że klienci nie przychodzą na umówioną godzinę, tylko spóźniają się i marnują czas taksówkarzy. Tak zwane złotówy nie lubią też upierdliwych klientów, którzy za dużo gadają. No to jest ciekawe. Taksówkarzowi przeszkadza ktoś, kto dużo gada. Widocznie taksiarze nie lubią konkurencji. No a wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeden taksówkarz wiezie drugiego taksówkarza. To dopiero byłaby jazda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
15: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
16: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
17: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Elton John i Dua Lipa, Cold Cold Heart w Radiu Gra. A właśnie, Elton, nie tylko on, między innymi także książę Harry i pięć innych znanych osób muszą zapłacić brytyjskiemu wydawcy brukowca Daily Mail ponad 9 milionów funtów kosztów sądowych. No pomnóżcie to mniej więcej przez 5, wyjdzie wtedy w złotówkach. Tak zdecydował niedawno sąd, a to jest efekt przegranego przez nich procesu, w którym zarzucali dziennikarzom nielegalne pozyskiwanie informacji. 9 milionów funtów, jakieś 45, no właściwie to nawet 46 milionów złotych. No ale na biednych nie trafiło.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A to kolejny energetyk Music Sounds i Fast Boy, a chwilę później zespół Kombi zabierze nas do Avignonu.

0: tylko mnie nie uspokajaj. Don't try to cool me down. To Gromi w radiu gra. Niespokojny weekend przed nami, ale dlatego, że sporo atrakcji nas czeka, a wśród nich między innymi start na szlak kopernikowski. Będzie wiele atrakcji dla miłośników kosmosu. No to co? Zaczynamy wyliczanie. Naukowe eksperymenty dla najmłodszych. Podróż po tajemnicach kosmosu. Spoglądanie w gwiazdy. Gry terenowe. Warsztaty. Spacery z przewodnikami. To wszystko czeka nas od jutra do niedzieli. 3 dni pod znakiem Mikołaja Kopernika. A gdzie to wszystko będzie się toczyć? Oczywiście w Planetarium Toruńskim, a także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Atrakcje nie tylko w mieście, ale także pod Toruniem. Zaprasza również Obserwatorium w Piwnicach i Astrobaza. Już warto zacząć planować. Za chwilę o pogodzie, a potem Mika i Relax.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: 19 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, więcej chmur niż słońca, warunki biometeo obojętne. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Po południu może jeszcze w naszym mieście pokropić. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.

Kungs w Radiu Gra. Zachęcaliśmy już do planowania weekendu, ale trudno to robić nie znając pogody. No to teraz króciutko o tym, co nas czeka od piątku do niedzieli. Jutro pochmurno, ale ciepło, nie powinno padać, do 20-21 stopni. Sobota najładniejsza.

Najmniejszym dniem ze wszystkich tego weekendu, do 22 stopni i dużo słońca, nawet nie filtrowanego przez chmury. Za to tych nie zabraknie w niedzielę i wtedy czekają nas opady i w zasadzie czeka nas to od południa aż do późnego wieczora. Temperatura w niedzielę to około 19 stopni. Czyli jeżeli aktywności na powietrzu, to najlepiej zaplanować je na sobotę. Gramy dalej teraz, Boy George i Culture Club.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
1: Po reklamie.
15: Na 88,8 słuchacie Radia Gra. I bardzo fajnie. Mamy 11. Zapraszam na raport.
16: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policja poszukuje kierowcę tira, który 24 lipca na drodze krajowej nr 96 w Brzeźnie w powiecie toruńskim wykonał wyjątkowo niebezpieczny manewr wyprzedzania na trzeciego. Kierowca ciężarówki zmusił jadącego z naprzeciwka do gwałtownego zjazdu na pobocze. Nagranie z kamery samochodowej zostało przesłane na skrzynkę stop agresji drogowej. Na filmie widać, że kierujący ciężarówką wyprzedza samochód osobowy, mimo że z przeciwnego kierunku nadjeżdża pojazd. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego w skutkach wypadku, podkreśla komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające i zapowiadają, że sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Kierowcy grozi utrata prawa jazdy i grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: O tym się mówi w Toruniu.
16: Budżet Toruń.pl, tak nazywa się miejska strona internetowa, na której każdy może oddać głosy na wybrane przez siebie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia. Dzisiaj w naszych serwisach zaglądamy w listę projektów. Jest na przykład koncepcja budowy nowego placu zabaw przy Srebrnego na Skarpie.
1: Chcielibyśmy tutaj wraz z mieszkańcami urozmaicić atrakcje na placu zabaw przy ulicy Srebrnego 4. Tutaj na tym placu zabaw były wcześniejsze projekty, bodajże chyba 2 lata temu zgłaszaliśmy te z mieszkańcami. Plac zabaw cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bardzo dużo mieszkańców i w czasie wolnym turystów można nazwać, przychodzi tam, korzysta z tych urządzeń. Chcielibyśmy, żeby tych urządzeń jeszcze było więcej, no i żeby dzieci miały jakieś atrakcje troszeczkę lepsze w tym miejscu i żeby to się rozwijało. Także Srebrnego 4, plac zabaw.
16: Mówił wnioskodawca Jacek Połomka. Na ten i 129 innych pomysłów głosować można tylko do niedzieli.
0: To są wiadomości Radia Gra.
16: 3500 kasków rowerowych trafi do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji Kask dla Młodego Rowerzysty, finansowanej przez resort infrastruktury. Kaski mają chronić dzieci i młodzież przed wypadkami na rowerze, ale policjanci z regionu przypominają, kask to nie tylko ochrona, też obowiązek.
17: Chciałbym tutaj dotrzeć nie tylko do tych najmłodszych dzisiaj, a również do rodziców, żeby świadomość rodziców była jak największa, że ten kask trzeba założyć.
16: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Szczegóły zna Mateusz Brożek.
18: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
16: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosły o prawie 10%. Mieszanka słońca i chmur na niebie, obojętne warunki biometeo, umiarkowany zachodni wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie w Toruniu. Synoptycy nie wykluczają, że dzisiaj jeszcze po południu może słabo popadać. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą 19 stopni.
15: I już po 11 w czwartek, a ten dzień tygodnia ma taką cudowną właściwość, że już nie myślimy, ile tam dni do weekendu, bo wszystko jest jasne. Weekend przyjdzie już jutro, a my wspólnie odliczamy ten czas. Pomagają hity pełne energii. Na początek Gala i Freed from Desire. Mariusz Pucyło, dzień dobry, pozdrawiamy.

0: Mango. Proszę bardzo, Sylwia Grzeszczak załatwiła nam owocowy czwartek. Dokładnie dzisiaj, 17 września. Dzisiaj już dokładnie 260 dzień roku, czyli do końca zostało ich już tylko 105. Jesień przyjdzie za 6 dni, a za chwilę męskie granie orkiestra nareszcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Ja się

0: Fryderyk Chopin, wielkim Polakiem był, a my teraz o jeszcze jednym wielkim Polaku wracamy do tematu weekendu pod znakiem Mikołaja Kopernika, bo wśród atrakcji także przegląd filmów w domu Kopernika. Ale kosmos, to jego tytuł, odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzealnej Sali Kinowej. A tegoroczna odsłona odbywać się będzie pod hasłem Czy jesteśmy sami? No i ma się skupić na poszukiwaniu odpowiedzi na takie właśnie pytanie. Czy tylko my, czy być może gdzieś tam w kosmosie są jacyś ufole? Sobota, 11 początek, Muzealna Sala Kinowa to miejsce, a wstęp jest wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Lubimy wolny wstęp, ale piosenki lubimy szybkie. Hity pełne energii. Teraz DJ Godzia, Jason Derulo, Melody, numer nosi tytuł Michiko. Jedziemy.

0: Lata mijają, a on ciągle młody. Paul Young w tym roku skończył 70 lat, no ale piosenki nie starzeją się w ogóle. Co tam nowego w pogodzie? Pora sprawdzić. O tym już za chwilę. Później mrozu i złoto.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Co ty taki zakręcony?
17: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
16: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
17: Co? Tak szybko?
16: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
17: Czekaj.
16: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
17: Toruń, Lelewela 33.
16: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
18: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
21: Lidl, to się opłaca.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupić.

0: Calvin Harris i Rihanna w Radiu Gra. Teraz jeszcze propozycja na dzisiaj dla fanów kryminałów. Księżnica Kopernikańska proponuje spotkanie z Katarzyną Puzyńską, autorką między innymi kryminału Motylek, to chyba jej największy hit, ale także wielu innych powieści. To spotkanie dzisiaj o godzinie 18 w Księżnicy Kopernikańskiej na ulicy Słowackiego. Inne wiadomości już za moment w raporcie w samo południe.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
2: Po reklamie.
0: Dawid Podsiadło i jego najnowsza piosenka Na błysk już za chwileczkę. Teraz mamy 12, teraz raport i pogoda.
2: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. 1 marca przyszłego roku wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Toruniu. Autobusy i tramwaje będą kursować według zupełnie innego schematu. Część linii zniknie. Pojawią się nowe, także ekspresowe, które nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach. Miasto przygotowanie tej komunikacyjnej rewolucji zleciło firmie Trako.
16: Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. W godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut na tych najważniejszych trasach, chcąc dostać się do centrum.
2: Mówił Tomasz Szelukowski. Zmieniamy temat. Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Okazuje się, że miasto zamiast punktowych napraw po wykopach sieciowych zdecydowało się na wymianę całej nawierzchni jezdni. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Zakończenie pracy planowane jest na pierwszą połowę października. Prace prowadzone są po obu stronach, czyli na odcinku Kościuszki od Dworcowej do Grudziąckiej i po drugiej stronie od Podgórnej do stacji paliw. Zyskają nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści, bo w ramach dodatkowych robót odnowione zostaną ścieżki rowerowe, a przy Batorego powstanie też nowy przejazd dla jednośladów.
2: Kierowcy muszą liczyć się dzisiaj z utrudnieniami w ruchu w tym rejonie.
17: Tak, chodzi o frezowanie nawierzchni na Kościuszki, dokładnie na jezdni od strony trasy prezydenta Raczkiewicza. To wiąże się z czasowymi zwężeniami pasów ruchu. Prace potrwają do piątku i wtedy roboty przeniosą się na drugą stronę.
2: A teraz mamy informacje dla aktywnych obywatelsko-mieszkańców. Jeszcze do 20 września macie czas na głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście jest 130 pomysłów, a do podziału 10 800 000 zł. Słuchacie raportu? 200 pasażerów lotu z Kanady do Polski utknęło na lotnisku w Toronto. Powodem awaria samolotu.
18: Piloci lutowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
2: O czym informował Michał Krasoń. Już w drugiej części dnia w Toruniu na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 20 stopni, na niebie na zmianę, raz słońce, raz chmury. Raczej nie powinno padać, później możliwy jest dość silny wiatr.
0: A weekend już naprawdę blisko. Chyba można powiedzieć, że nawet słychać jego kroki. Weekend już jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A dzisiaj mamy czwartek, 17 dzień września. Imieniny świętują Justyna i Robert. Serdeczne pozdrowienia. Gramy dalej, teraz oczywiście Dawid Podsiadło i Na Błysk. Potem Madonna, potem sprawdzimy też, kto ma dzisiaj urodziny.

studenci jeszcze ciągle mają holiday. A kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy. Między innymi Anastasia kończy lat 58. Flow Rida, amerykański raper, lat 49. A Piotr Stramowski, aktor znany między innymi z filmów Pitbull, ma 39. urodziny. Człowiek dziś urodzony ma nastawienie bardzo wojownicze, jest gotów każdego przekonywać do swojego zdania. Wydaje mu się, że wszyscy powinni myśleć tak jak on. Jest energetycznym, niespokojnym duchem. Jego największą zaletą jest samodzielność, jeżeli chodzi o wady. Lubi dominować nad innymi i stara się im narzucać swoją wolę. Serdeczności dla słuchaczy urodzonych 17 września. Dla was za chwilę Enrique Iglesias i Pitbull.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Już jutro, tak jest, dokładnie jutro ukazuje się nowa płyta Miley Cyrus. No w zasadzie to chyba Miley powinienem powiedzieć, bo ona postanowiła się przedstawiać teraz już tylko imieniem. Bass Persuaders to będzie jej tytuł, na płycie 10 nowych kawałków. A właśnie, a propos muzyki, a propos kawałków, teraz dzisiejsze wydarzenia koncertowe w Centrum Jordanki o 19:00 Queen Show w 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego. Queen Show, jak czytamy, to jedyny tribute band, który podczas koncertów wykorzystuje tak szeroki zestaw sprzętu identycznego z tym, jaki Queen używał na scenie. Także powinno być spektakularnie. Centrum Jordanki dzisiaj godzina 19:00, a w Kombinacie Kultury dzisiaj Half Light. Toruński zespół grający muzykę elektro-rockową. Ten koncert o 19:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bum, bum, bum, ram, pam, pam, dam, dam, dam. No, można i tak napisać tekst piosenki Daddy Yankee, Snow Cone Calma. Co w pogodzie po południu w Toruniu? Tego dowiemy się za chwilę, potem Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
18: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
21: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Po reklamie.
24: W tej już drugiej części dnia w Toruniu na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 20 stopni, na niebie na zmianę, raz słońce, raz chmury. Raczej nie powinno padać, później możliwy jest dość silny wiatr.

0: Zauważyliście, że w drugiej połowie tygodnia, tak bliżej weekendu, trudno znaleźć kogoś smutnego, kogoś sfrustrowanego, zdenerwowanego, no bo przecież jutro po południu zaczynamy weekend. A ja zapraszam jutro po 9:00, Mariusz Pucyło, na mnie już czas, ja się odmeldowuję, ale bilans Mariuszu w Radiu Gra będzie się zgadzał. Już za chwilę po 13:00 Mariusz Składanowski, a teraz jeszcze Love Team Majorka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Czwartek, 17 września, 13 na zegarach w Radiu Gra, czas więc na najświeższy raport.
21: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Ponad 1 200 000 000 zł będą kosztować kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy poinformowała o wyborze wykonawców. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
22: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km eskiz z Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy. Jeśli w ciągu 10 60 dni nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umów.
21: Jak wygląda zakres robót?
22: Pierwszy odcinek wystartuje od obwodnicy Wyżyska, będzie biec równolegle do obecnej DK10, aż do węzła na Kłonat-Notecią. Powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz miejsce obsługi podróżnych. Kolejna trasa rozpocznie się w Nakle, przetnie się z DK10 w Kruszynie i zakończy w Bydgoszczy. Powstaną dwa nowe węzły, przebudowane zostaną też łącznice węzła Bydgoszcz-Zachód.
21: Przypomnijmy, nowa trasa połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, przebiegając przez Bydgoszcz i Toruń. Więcej informacji na Gra FM. Zmieniamy temat. Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście planuje ożywić turystycznie zachodnią część miasta. Powstaną trzy nowe ścieżki turystyczne na bydgoskim przedmieściu. Lokalni przewodnicy będą opowiadać o historii powstawania miasta oraz o ciekawostkach dotyczących flory i fauny tego rejonu.
0: No, na bydgoskim przedmieściu teraz jakby dzieje się też taki projekt, który tworzy nam szlaki przewodnickie w końcu. W końcu będą trzy takie oznakowane, prawdziwe, najprawdziwsze szlaki przewodnickie, które będą opowiadały o naszym bydgoskim. I będzie to szlak, taki klasyczna architektura, prawda, chodzimy, zabytki, tam pruski mur i różne inne, modernizm oczywiście, ale też będzie szlak zielony, czyli właśnie będzie prowadził przez park na Bydgoskim, przez Błonia oraz będzie szlak narodzin nowoczesnego miasta, który będzie prowadził przez ulicę Sienkiewicza i będzie opowiadał o tym, jak takie nowoczesne miasto się rodziło. A nowoczesne miasto to nie tylko prąd, tramwaje, które tam są ulokowane, są również szkoły czy domy dla osób starszych czy sierot, takie kronki.
21: Mówiła Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście. Słuchacie raportu? Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Poderwane zostały także myśliwce NATO. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Według rzecznika DORSZ Jacka Goryszewskiego 4 km od granicy polsko-ukraińskiej spadł lub został zestrzelony dron, stąd poderwanie myśliwców, by zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: 21 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie na zmianę, raz słońce, raz chmury. Nie powinno padać. Ciśnienie atmosferyczne na nieco obniżonym poziomie. Warunki biometeo są obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
20: Chwila po 13. Mariusz Składanowski, dzień dobry. To już jest czwartek. Jak mawia przysłowie, prawdziwy programista zawsze zaczyna od zera. A my zaczynamy od fajnych hitów. Maroon 5 i Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Już teraz w Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

Belinda Carlisle w Radio Gra Live a Light On. Z każdą godziną nerwy jakby większe, ale i nadzieje chyba także zwyżkują, zwłaszcza po doskonałym starcie naszych juniorów wczoraj na Moto Arenie, gdzie klub sportowy Toruń wygrał w trzecim finale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Antoni Kawczyński zdobył komplet punktów, Mikołaj Duchiński 14, więc naprawdę dobrze się to zapowiada. A ja zapowiadam dzisiaj kolejne zaproszenia. Już niebawem sprawdzimy, co szalonego byliby w stanie zrobić nasi słuchacze i nasze słuchaczki, byleby zapewnić tytuł mistrzowski naszym żużlowcom. Ale będą też zaproszenia na fajne koncerty, mnóstwo ważnych, przydatnych informacji, bo jak zwykle w Toruniu sporo się dzieje. A muzycznie po krótkiej przerwie Lady Gaga, później Imany.

0: powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
0: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
10: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
9: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
10: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
9: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
10: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, a ja dzwonię do pełnych energii i naprawdę szalonych pomysłów słuchaczek i słuchaczy Radia Gra walczących o bilety na niedzielny finał PGE Ekstraligi. Halo, halo, Mariusz Składanowski, dzwonię ze sklepu obuwniczego.
1: O kurczę.
0: Agnieszko, to może być ostatnia w przeciągu roku rozmowa ze sprzedawcą ze sklepu obuwniczego. No tak przynajmniej zadeklarowałaś. No, ja naprawdę to doceniam, bo jeżeli kobieta deklaruje, że przez rok może nawet nie kupować nowych butów, to jest absolutnie jedno z największych poświęceń. Przyznaję. I stąd to zwycięstwo. Mogę
1: jeszcze,
0: już teraz...
1: jeszcze napisałam lepsze poświęcenie. Nie wiem, czy doczytaliście, że jestem w stanie posprzątać całą starówkę z psich gołębich odchodów.
0: Proszę, to muszę to podesłać do magistratu, żeby tutaj takie szalone pomysły wykorzystać. Agnieszko, staje się faktem. Będziesz w niedzielę na wielkim finale.
1: Super. Boże, jak się cieszę.
0: Powiedz, to teraz tak już na spokojnie. Jakie szanse, to jest tak, że serce jedno, rozum drugie, czy jedno z drugim się absolutnie zgadza? Musi być złoto.
1: Musi być złoto, nie ma innej opcji. Poradzimy sobie na spokojnie. Jestem całkiem spokojna o to.
0: No to bardzo się cieszę. Gratuluję. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Wszystkich słuchaczy, oczywiście wszystkich kibiców, no i całe Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Remedy i Manuel Halliday, czyli hit pełne energii w Radio Gra. Byle do jutra, do kolejnego weekendu. A ten czas umilą nam kolejne hity na 88,8 po krótkiej przerwie. Alvaro Soler i Taylor Swift.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Po reklamie.
15: 21 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Nie powinno padać. Ciśnienie atmosferyczne na nieco obniżonym poziomie. Warunki biometeo są obojętne.
16: To jest Radio Gra.

Radio gra tuż przed 14. kultowy temat The Lion Sleeps Tonight i Tidefield prosto z lat 80. A ja mam ważną informację dla tych, którzy marzą o swoim dachu nad głową. Ruszył już nabór wniosków na kolejne lokale mieszkalne w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tym razem przy ulicy Poznańskiej i przy Batorego. Nabór trwa do 21 września. Powodzenia, a już za chwilę zaprosimy Was na najświeższe raport Radia Gra.

0: łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
1: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
0: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
1: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
0: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
1: Zdecydowanie tak.
0: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
15: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
14: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
15: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
14: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
15: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
16: Po reklamie.
17: Jest 14, czwartek, 17 września. Przed nami kolejny raport w Radiu Gra.
18: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruński magistrat zmienił koncepcję dotyczącą remontu ulicy Kościuszki. Zamiast punktowych napraw miasto zdecydowało o wymianie całej nawierzchni jezdni i przyległych dróg rowerowych. Dzisiaj ruszyło frezowanie. To powoduje czasowe zwężenia pasów. Na miejscu jest nasz reporter Artur Sochla. Artur, jak wygląda obecnie sytuacja drogowa w tym rejonie?
19: Jest spore zamieszanie, bo drogowcy zdzierają starą nawierzchnię
16: i nie da się ukryć, że ruch po tej stronie ulicy jest utrudniony z uwagi na zwężenie. Poza tym wciąż brakuje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kościuszki z Batorego. Często tworzą się korki, dlatego jeśli możecie, to wybierzcie inną trasę. Zgodnie z zapowiedzią, prace mają potrwać do jutra i przeniosą się na drugą stronę ulicy.
18: Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie, a teraz przenosimy się na inną remontowaną drogę. Sprawdźmy, co dzieje się na ulicy Olsztyńskiej. Tam też trwają intensywne prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Wykonawca prowadzi roboty przy kanalizacji sanitarnej, wodociągach, sieci elektroenergetycznej i gazowej. Dodatkowo budowana jest kanalizacja deszczowa na powstającym przebiegu nowej ulicy Wapiennej, a od najbliższego poniedziałku ruszą prace teletechniczne w rejonie planowanego wiaduktu nad linią kolejową. Dla kierowców obecny etap inwestycji nie oznacza poważnych utrudnień w ruchu. Zmiany dotyczą głównie pieszych. Wyznaczono tymczasowy chodnik między ulicami Suwalską i Przelot, a nowe oświetlenie zostanie przełączone w najbliższy weekend. Zmieniamy temat. W Toruniu powstanie nowa inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju zachodniej części miasta. Mowa o planowanym kompleksie biznesowym przy szosie bydgoskiej 94. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
19: Inwestycja zaoferuje ponad 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej. Inwestor poinformował, że jest już zainteresowanie pierwszych najemców, w tym dużej korporacji francusko-chińskiej oraz salonu samochodowego. Rozpoczęcie pracy planowane jest na luty przyszłego roku, a zakończenie pierwszego etapu na połowę 2028 roku. Przypominam, strefa inwestycyjna Toruń Zachód obejmuje łącznie ponad 120 hektarów, a miasto liczy, że nowy biznes, który się tam pojawi, dostarczy nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy dla torunian.
18: Wizualizację kompleksu znajdziecie na Gra.fm. Słuchacie raportu? Polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk-Jagocin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
20: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
18: To był Krzysztof Zasada. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Odwołano także alerty. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura nieznacznie wzrośnie, maksymalnie do 20, może 21 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno padać. Natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać.
17: Czwartek, 17 września, jakże ważna data w historii Polski. 87 lat temu Sowieci zaatakowali Polskę, która od 2 tygodni przecież walczyła z niemieckim naporem. Jakże wymowne w tym kontekście są dzisiejsze ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. Stąd alerty dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Radio

0: Urszula Konik na biegunach i wielu słuchaczom Radia Gra zapewne przypominają się czasy szkolne. Oj, szkoła się zmieniła od tego czasu, ale czy na pewno jaka powinna być, w jakim kierunku się rozwijać i zmieniać? O to pytaliśmy mieszkańców Torunia.
1: Żeby mniej było nauki pamięciowej, żeby więcej było takich praktycznych zastosowań tego, co się uczy w szkole.
2: Jak w Finlandii. Jest najlepszy system edukacji i tam jest zupełnie inny tryb nauczania. Nie właśnie poprzez doświadczenia, poprzez współpracę dzieci w grupie. Dzieci nie potrafią pracować w grupach na lekcji. Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi.
3: No na pewno, żeby lekcje nie były od 7 rano, bo dzieci są, młodzież ma inny tryb, siedzą do późna, a muszą wstać rano i oni nie funkcjonują rano, boli głowa, brzuch. Lekcje od 9 muszą się zaczynać i wtedy dzieci będą skoncentrowane, wyspane i będą się lepiej uczyć.
0: No proszę, niby wszyscy wiedzą jak i to takie proste, ale jak trudno to zrealizować. Radio Gra po krótkiej przerwie. Ray, a później duet Bill Medley i Jennifer Warnes.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dorimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
17: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
18: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
17: Niemożliwe.
18: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
17: Pierwsza klasa.
18: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
19: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
20: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
5: czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: serwisie Radio Gra poleca kilka ciekawych propozycji nie tylko na dzisiejszy wieczór, a sporo się dzieje w Toruniu. Dziś w Książnicy Kopernikańskiej o 18 spotkanie z Katarzyną Puzyńską, gwiazdą kryminału. Fani muzyki mają dylemat. O 19 w CKK Jordanki Queen Show, czyli specjalny tribute band dla słynnej formacji Frediego. Natomiast o 19.30 Half-Life, toruńska formacja, wystąpi w Kombinacie Kultury. Fani koszykówki w Toruniu czekają za to na wyjątkowy mini-turniej, który od jutra do niedzieli odbywać się będzie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie. I tak jutro o 18 Arriva Lotto Twarde Pierniki podejmować będą Anwil Włocławek. W sobotę starcie Bydgoszcz z Włocławkiem, natomiast w niedzielę na finał turnieju Arriva Lotto Twarde Pierniki walczyć będą z ekipą Astorii Bydgoszcz.
1: Poleca Radio Gra.

0: Ken Loggins. Footloose, muzyczny i filmowy klasyk lat 80. A teraz drogowa klasyka, czyli remonty, utrudnienia. Rozpoczęło się już wielkie frezowanie na północnej jezdni ulicy Kościuszki. Nie zdziwcie się, jak pojawią się czasowe zwężenia i zatory. A później czeka nas powtórka przy jezdni południowej. Cierpliwości. A do 15 w Radiu gra m.in. Von Funk MCs i Justin Bieber z Nicki Minaj.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Ciao!

0: Kiszka 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
2: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
1: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
2: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
1: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
2: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
3: Po reklamie.
4: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura nieznacznie wzrośnie, maksymalnie do 20, może 21 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno padać. Natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać.
5: To jest Radio Gra.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Radio Gra. Już w sobotę od 17:00 kolejne spółdzielcze popołudnie w arenie Toruń, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Joy. Mega popularni nie tylko w Europie, ale także w Azji w połowie lat 80. bili rekordy sprzedaży na wielu rynkach, wygrywając nawet z Madonną i Michaelem Jacksonem. A ja mam dla was kolejne podwójne zaproszenia, ale trzeba powiedzieć, co innego, fajnego kojarzy wam się z Austrią. Telefon 56 i od 6 do 0.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
12: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
11: Niemożliwe.
12: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
11: Pierwsza klasa.
12: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
13: Mama!
14: Cześć, kochanie.
15: Co chcecie na obiad?
16: Czekoladę z pire.
17: Pierogi z serem.
18: Makaron carbonara.
19: Fasolka po bretońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Halo, Kasia?
21: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
20: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
21: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
22: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Po reklamie.
24: To jest czwartek, 17 września. W Radio Gra czas na najświeższy raport o 15.
25: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 1 marca przyszłego roku wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje będą kursować według zupełnie innego schematu. Miasto przygotowanie tej komunikacyjnej rewolucji zleciło firmie Trako.
26: Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Koniuchy i przez przedmieście chałmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z przedmieścia Bydgoskiego Warszawskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5-8-9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych.
25: Mówił Tomasz Szelukowski. Ten temat powróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Już tylko do niedzieli możecie zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście jest 130 pomysłów. Teraz na naszej antenie zajrzymy na toruńską skarpę. Tam koncepcja dotycząca rowerzystów.
0: Jest odcinek niezagospodarowany między ulicą Przyskarpie a ulicą Suleckiego. Dlatego też zwracamy się tutaj z prośbą i złożyliśmy projekt o dalszy odcinek tej ścieżki, ponieważ ta ścieżka jest ważnym tu elementem, bo łączy to ścieżka rowerowa z miasteczkiem ruchu drogowego, który znajduje się przy ulicy Przyskarpie. To miasteczko też się dużym powodzeniem cieszy. No i chcielibyśmy, jeżeli jakaś infrastruktura już jest zbudowana, to żeby była do końca, żeby nie było konieczności przechodzenia w tryb pieszy, tylko żeby można było poruszać bezpiecznie rowerem.
25: Mówił Jacek Połomka. Zmieniamy temat. Prawie 211 milionów złotych będzie kosztował kolejny etap rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Z tej placówki bardzo często korzystają także pacjenci z Torunia. Umowę na projekt i realizację inwestycji podpisano dzisiaj w Bydgoszczy. W nowym budynku znajdą się m.in. Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z oddziałem otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z pododdziałem chirurgii szczękowej czy oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok operacyjny z 11 salami. Gmach pomieści 144 łóżka szpitalne. Słuchacie raportu? Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
13: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe, także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
14: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
16: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się.
25: Mówił Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzezin w województwie łódzkim, Anna Gniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żeraków na Podkarpaciu.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
25: To jest raport sportowy, zapraszam. Toruńscy hokeiści udanie rozpoczęli sezon. Wczoraj pokonali na Tortorze GKS Jastrzębie aż 8-0. Jednym z bohaterów spotkania był Japończyk Hikara Hanzawa, który zdobył 2 bramki i dopisał do tego dorobku 1 asystę. Czy obecny skład jest lepszy niż ten przed rokiem?
18: Wydaje mi się, że jak na nasz budżet, to statystycznie na papierze na razie ten skład jest lepszy niż w poprzednich latach. Natomiast no, lud będzie to weryfikował. To nie jest sport indywidualny, więc suma, ten wynik drużyny to nie jest taka prosta suma umiejętności i osiągnięć, dotychczasowych osiągnięć zawodników, których zakontraktowaliśmy, czy nowych, czy obecnych, tylko to, jak oni będą razem grać. To zdecyduje o tym, czy faktycznie ten skład jest lepszy, czy będzie lepiej funkcjonował niż te dotychczasowe.
25: Mówił prezes klubu Marcin Jurzysta. Kolejny mecz KH Energii już jutro. Stalowe Pierniki na wyjeździe zmierzą się z Podhalem Nowy Targ.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale raczej bez opadów. Jutro temperaturowo podobnie, natomiast może pojawić się już deszcz, szczególnie po południu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: My wybraliśmy najważniejsze wiadomości, a teraz zadanie dla was. Przypomnę, że tylko do niedzieli macie czas, żebyście to wy wybrali w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, a na stole czeka 130 ciekawych propozycji i mnóstwo kasy do zgarnięcia. Zróbcie to, zanim zrobią to za was sąsiedzi. A teraz w Radio Gra. Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pet Shop Boys, Suburbia w Radio Gra. W naszej metropolii kolejne remonty. Przypomnijmy, od dzisiaj wielkie frezowanie na Kościuszki. Przyglądał się temu i przysłuchiwał z mikrofonem nasz reporter Artur Stochla. Co na to kierowcy?
1: Bardzo źle. Coraz gorzej. Dzień w dzień nie wiadomo, gdzie skręcać. Cały czas nam robią pod górkę. Nie wiemy sami, o co tu chodzi. Nie wiemy.
2: Jest zwężenie tutaj, od tej strony północnej, dlatego że miasto postanowiło wymienić nawierzchnię na całym odcinku, a nie tylko we fragmentach.
1: No to proszę zobaczyć, jak się korkuje cały czas. Cały czas się korkuje. No. I syp jest, w ogóle nie sprzątają, kamienie odstrzelają, w drzwi mi uderzają, więc nie podoba mi się to ogólnie. Bardzo słabo to wygląda, a na Rubinkowie to już w ogóle dramat. Nie?
3: Trochę mnie zaskoczyło to, że takie wszystko rozkopane jest właśnie.
0: A to już za chwilę tak na uspokojenie nerwów dla tych, którzy stoją w korkach. Po przerwie Wiktor Dedua i Motor Talking.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje. Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Po reklamie.
13: Już 23 minuty po 15:00, wiadomość z dróg z ostatniej chwili. W Kaszczorku z biegu ulicy Turystycznej na Przełaj doszło do kolizji z udziałem autobusu i samochodu osobowego. Tam mogą się tworzyć spore korki dla tych, którzy nie chcieliby w nich stać. Słuchacz proponuje objazd i przejazd właśnie ulicą na Przełaj. Bądźcie ostrożni.
14: To jest Radio Gra.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Mariusz Składanowski. Ja dzwonię w sprawie tego czyszczenia motocykli. Czy dobrze się dodzwoniłem?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: No cześć, zaproponowałaś coś absolutnie szalonego, a ja przypomnę, że pytaliśmy was o to, co moglibyście takiego totalnie odlotowego zrobić, byleby zapewnić mistrzostwo naszym żużlowcom. Ty zaproponowałaś, że wyczyścisz wszystkie motocykle naszych aniołów własną szczoteczką do zębów.
0: Wszystko się zgadza, jak najbardziej.
1: No to oby tylko pogoda była taka, że tam tego błota za dużo nie będzie. Gratuluję, wygrywasz podwójne zaproszenie na ten niedzielny finał. Jaki przewidujesz wynik?
0: No, oczywiście jak najlepszy dla nas, nie ma innej opcji. Dyszka dla nas.
1: Okej, okay. No to trzymamy się, a może nawet będzie jeszcze lepiej. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: No oczywiście tych, z którymi pójdę na ten mecz, czyli mojego narzeczonego i moje dzieciaczki.

0: Ewa Farna, Znak w Radio Gra. Ja daję znak toruńskim miłośnikom dwóch kółek, że już w sobotę kolejna rowerowa masa krytyczna, a wszystko to z okazji zbliżającego się dnia bez samochodu. Przejazd rozpocznie się na rynku nowomiejskim o godzinie 16, a trasa liczyć będzie około 16 km. Do 16 to my za chwilę się zbliżymy muzycznie. Towarzyszyć nam będą m.in. Robert Majs i Daria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
11: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie przeplatanka słońce i chmur, ale raczej bez opadów. Jutro temperaturowo podobnie, natomiast może pojawić się już deszcz, szczególnie po południu.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Kasia Zerwicka na kolana to rzucają niestety ceny paliw. Dziś czarny czwartek przy dystrybutorach, nawet na Krajowym Orlenie. Benzyna za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wysoko jeszcze nie było, a to ponoć jeszcze nie koniec. A już za chwilę w Radiu Gra kolejny raport o 16:00 i oby tam były już lepsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 17 września, jest 16 w Radiu Gra, pora na najświeższy raport.
13: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. Ponad 1,2 mld złotych będą kosztować kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy poinformowała o wyborze wykonawców. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km eskiz Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umów.
13: Zmieniamy temat. 3400 kasków rowerowych trafia do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji Kask dla Młodego Rowerzysty, finansowanej przez resort infrastruktury. Policja przypomina, że kask to nie tylko ochrona, ale też obowiązek.
15: Bardzo ważna jest ta akcja, bo ochrona tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jest bardzo ważna. Naprawdę ten kask chroni nasze życie, ale również zdrowie, bo gro wypadków to są wypadki ciężkie i są dużymi powikłanami. Chciałbym tutaj dotrzeć nie tylko do tych najmłodszych dzisiaj, a również do rodziców, żeby świadomość rodziców była jak największa, że ten kask trzeba założyć. A czy ta świadomość jest? Sądzę, że nie do końca.
13: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Wczoraj takie kaski otrzymało 36 uczniów szkoły podstawowej w Wielkiej Nieszawce, którzy w czerwcu tego roku zdali egzamin na kartę rowerową. Zmieniamy temat. MPO w Toruniu zaprasza do miasteczka ekologicznego, które już pojutrze stanie na rynku nowomiejskim. Od 10 do 14 odbędą się ekologiczne spotkania, warsztaty, będzie na przykład wymienialnia zabawek. Dzieci mogą przynieść stare zabawki, a opuścić piknik z innymi. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć z bliska m.in. śmieciarkę, śmieciarkomyjkę, polewaczkę, pługopieskarkę, pojazd hakowy, koszowy oraz zamiatarki, miejską pszczołę i turbokropkę. Wstęp na sobotni piknik będzie wolny. Słuchacie raportu? To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku.
16: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
13: Tematem zajął się reporter Kamil Putarnicki. Dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
13: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Temperatura może jedynie nieznacznie wzrosnąć do 20, może 21 stopni. Na niebie raz słońce, raz chmury i już raczej bez opadów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Już po 16 i to w czwartek. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale do połowy tygodnia żyliśmy emocjami po półfinale, a teraz już emocjami przed finałem. A w tej godzinie muzycznie DJ Goja, będzie też Shania Twain i Monika Lewczuk.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: A bywa i słynne Gimme, Gimme, Gimme w Radio Gra. A szwedzki zespół pojawił się nie tylko na scenach muzycznych, ale ich muzyka i historia przecież gościła na niejednej scenie teatralnej i planie filmowym. A my przyjrzyjmy się, co w planach Toruńskiego Teatru Chorzyce. I tu przypominamy, że już 2 października odbędzie się głośna premiera Tytusa Andronikusa Williama Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Reżyser osadza dramat Szekspira w kontekście współczesnej polityki i mediów, a co ciekawe, do współpracy przy przedstawieniu zaprosił zawodników wrestlingu Biesiada Stronga i Johnny'ego Blade'a, którzy wystąpią również na scenie. A aktorzy w ramach przygotowań do premiery uczestniczyli w próbach z wrestlerami.
1: Mordę kopane, w życiu bym do teatru nie poszedł.
0: Ciekaw tylko jestem, czy ta zadyma na scenie nie przyniesie się na widowni. Na wszelki wypadek przed premierą warto chyba skoczyć na siłkę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruni.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało w
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: serwisie Radio Góra poleca. Zaczynamy od zaproszenia na inaugurację 6. Festiwalu Młodej Muzyki. To będzie filmowa inauguracja dziś o 18 w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Muzyczna podróż przez historię polskiego kina, najpiękniejsze piosenki i tematy filmowe będą przeplatać się z fragmentami pamiętników i wspomnień Heleny Grosówny w interpretacji samej Magdaleny Czerwińskiej. Wstęp wolny, bezpłatne zaproszenia można odbierać w kasie Dworu Artusa. Jutro o 19 w CKK Jordanki inauguracja 48. sezonu artystycznego toruńskiej orkiestry, francuskie inspiracje i Chopin. Natomiast o 19 w Dworze Artusa i tu wstęp zupełnie wolny w ramach Metropolis Jazz Festival Showcase, koncert doskonałej toruńskiej formacji Jazz Friends. Natomiast w poniedziałek w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela pojawi się niesamowita amerykańska formacja Black Hole.
1: We are very excited to return to one of our favorite places in Europe. Get ready, get your tickets. It's going to be wild. Poleca Radio Gra.

0: Radiogra Hity, pełne energii, jeden z muzycznych symboli lat 80. Culture Club, Karma Chameleon. A jeszcze do 17:00 plejada gwiazd Britney Spears, OMD i Europe.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Czytamy, bo kochamy!
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
15: Toruń, Lelewela 33.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: O reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Temperatura może jedynie nieznacznie wzrosnąć do 20, może 21 stopni. Na niebie raz słońce, raz chmury i już raczej bez opadów.
17: To jest Radio Gra.

Kacperczyki, Vito Bambino, tak, oni mają talent, a my mamy najświeższe informacje z toruńskich dróg. Zakorkowany nie tylko most Piłsudskiego, przeprawa przez Kościuszki, nie tylko wiadukt, ale i frezowany północny odcinek, no i olbrzymi korek dla jadących w kierunku Kaszczorka. Turystyczna i Ligi Polskiej po prostu stoją ci, którzy chcieliby dojechać do swojego domu. Niektórzy radzą, żeby jechać ulicą na Przełaj, więc jeżeli możecie, to podpowiadamy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to...

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: To Radio Gra w Toruń na 88,8. Jest 17, a przed nami kolejny raport.
2: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów. 1 marca wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje będą kursować według zupełnie innego schematu. Część linii zniknie, pojawią się nowe, także te ekspresowe, które nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach. Miasto przygotowanie tych zmian zleciło firmie Trako.
3: Przede wszystkim na Lewobrzeżu, gdzie bardzo dużo linii autobusowych, które kończą bieg w okolicy Dworca Głównego, po zmianach będzie docierało dalej w kierunku chociażby rozbudowujących się mieszkań przy ulicy Zakole. W przypadku kilkunastu linii zostało przewidziane zastąpienie ich przez inne linie komunikacji miejskiej, co absolutnie nie oznacza pogorszenia w zakresie przemieszczania się po mieście, gdyż tych połączeń bez przesiadek będzie jeszcze więcej, a same przesiadki, jeśli gdzieś one będą występowały, będą lepiej skoordynowane. W wyniku konsultacji społecznych niektóre trasy zostały przedłużone, jak chociażby w przypadku linii 11 do Jaru, czy chociażby w przypadku linii 16 do osiedla nad Strugą.
2: Mówił Tomasz Szelukowski. Zmieniamy temat. Kilka miesięcy temu Fundacja Kosmos przejęła opiekę nad Fortem Świętego Jakuba. W wakacje organizowano tam weekendowe zwiedzanie. Fundacja podkreśla, że obiekt zyskuje coraz większe zainteresowanie.
4: Zaczynamy takimi pracami już, myślę, że mogę zdradzić. Przeprowadza się do nas, też robiąc różne prace, bardzo znane toruńskie artysta. Myślę, że zaprosimy Was konkretnie na już działania. Dzieje się cały czas ta przestrzeń, wiecie, co jest najfajniejsze. Ona robi się coraz bardziej społeczna. Coraz więcej ludzi przychodzi zapytać o to, czy mogliby tam coś zrobić. Pracujemy nad tym, żeby postawić tam z boku taką małą, niską scenę. Taką naprawdę małą, niską scenę. Mamy już prąd, więc chcemy zrobić taką skrzynkę energetyczną na zewnątrz, na kod QR. Każdy może przyjść, podpiąć się tam ze swoim piecem i ludzie sobie mogą po prostu pograć.
2: Mówiła Anna Lamers z Fundacji Kosmos. Zmieniamy temat. Wielki sukces naukowca z UMK, profesor Aleksander Deptuła z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Projekt, w który jest zaangażowany naukowiec, ma na celu rozwój systemowych rozwiązań dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków i zapobiegania zakażeniom. Profesor Deptuła będzie uczestniczył w międzynarodowych misjach i konsultacjach.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Teraz wiadomości dla kierowców. Przypominamy, że trwa policyjna kampania w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach i przejazdach rowerowych.
6: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
2: To był rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas. Akcja potrwa do 22 września.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Jeżeli chodzi o pogodę, to w najbliższych godzinach raczej bez zmian, a w nocy w naszym mieście temperatura spadnie do 10, może 11 stopni. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać, a temperaturowo będzie bardzo podobnie jak dzisiaj, do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Czwartek, 17 września, już po 17:00 w zasadzie można już powoli planować weekend. Jeszcze tylko piątek. Cierpliwości. My mamy za to zaplanowany fajny zestaw muzyczny. Celine Dion, Fast Boys i chociażby Oli Mars.

0: Bruno Mars, Hearts Keeps a Beat w Radiu Gra. Dziś rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, a już jutro, 18 września, w Toruniu odbędą się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka. To ten wyjątkowy czas pamięci o Polakach zesłanych na Syberię w głąb Związku Radzieckiego. Całość rozpocznie się o godzinie 10 mszą świętą w kościele Chrystusa Króla przy Barzyńskiej 19, a od 11:15 uroczystości przy pomniku Sybiraków na dziedzińcu 6 LO. A miasto do udziału w uroczystościach zaprasza Sybiraków, rodziny, przedstawicieli organizacji i instytucji, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich mieszkańców, dla których bliska jest pamięć o losach Polaków dotkniętych sowieckimi deportacjami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, tanie ze łzami w oczach, i ci, którzy mieli okazję usłyszeć ten utwór na żywo, wykonanie wokalisty zespołu kilka tygodni temu na festiwalu InnoRock w Inowrocławiu, pewnie też niejedną łezkę przecierali. A kolejne szlagiery z lat 80. w Toruniu w klubie Lizard King startuje na dobre sezon jesienny. I tak już w przyszłym tygodniu, w czwartek, tribute to Phil Collins, natomiast w niedzielę 27. tribute to AC/DC. Zaproszenia na te koncerty już w przyszłym tygodniu do zdobycia w Radio Gra. A do 18 w Radio Gra też klasyka popowa i rockowa, chociażby od Inner Circle czy Budki Suflera.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
8: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
7: Niemożliwe.
8: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
7: Pierwsza klasa.
8: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
10: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
2: Po reklamie.
16: Jeżeli chodzi o pogodę, to w najbliższych godzinach raczej bez zmian, a w nocy w naszym mieście temperatura spadnie do 10, może 11 stopni. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać, a temperaturowo będzie bardzo podobnie jak dzisiaj, do 20 stopni.
1: To jest Radio Gra.

0: Tak, do tanka trzeba dwojga, w radiu to i muzyka, i wiadomości. No właśnie, do muzyki pełnej energii powrócimy po krótkiej przerwie, a wcześniej czeka nas chociażby najświeższy raport o 18. Mariusz Skłodanowski, ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, usłyszymy się jutro, wyjątkowo po 18.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
6: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijskiej!
7: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: Zapraszamy!
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
10: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
11: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
12: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
11: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
12: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
11: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
12: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
13: Po reklamie.
14: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 3400 kasków rowerowych trafia do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji Kask dla Młodego Rowerzysty, finansowanej przez resort infrastruktury. Policja przypomina, że kask to nie tylko ochrona, ale też obowiązek.
16: Bardzo ważna jest ta akcja, bo ochrona tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jest bardzo ważna. Naprawdę ten kask chroni nasze życie, ale również zdrowie, bo gro wypadków to są wypadki ciężkie i są dużymi powikłanami. Chciałbym tutaj dotrzeć nie tylko do tych najmłodszych dzisiaj, a również do rodziców, żeby świadomość rodziców była jak największa, że ten kask trzeba założyć. A czy ta świadomość jest? Sądzę, że nie do końca, bo od wprowadzenia przepisów od 3 czerwca w zakresie obowiązku kasku do osób do lat 16 już mamy 189 wykroczeń, które tego kasku nie zakładają.
15: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Wczoraj takie kaski otrzymało 36 uczniów szkoły podstawowej w Wielkiej Nieszawce, którzy w czerwcu tego roku zdali egzamin na kartę rowerową. Zmieniamy temat. W Toruniu powstanie nowa inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju zachodniej części miasta. Mowa o planowanym kompleksie biznesowym przy szosie bydgoskiej 94. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Inwestycja zaoferowała
15: oferuje ponad 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej. Inwestor poinformował, że jest już zainteresowanie pierwszych najemców, w tym dużej korporacji francusko-chińskiej oraz salonu samochodowego. Rozpoczęcie pracy planowane jest na luty przyszłego roku, a zakończenie pierwszego etapu na połowę 2028 roku. Przypominam, strefa inwestycyjna Toruń Zachód obejmuje łącznie ponad 120 hektarów, a miasto liczy, że nowy biznes, który się tam pojawi, dostarczy nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy dla torunian.
2: Wizualizację kompleksu znajdziecie na Gra FM. A teraz mamy przypomnienie dla mieszkańców, bo to już naprawdę ostatnie dni, aby zagłosować w budżecie obywatelskim Torunia na przyszły rok. Na liście znalazło się 130 pomysłów, oczywiście w podziale na pulę ogólną, miejską i lokalną. Do rozdysponowania jest w tej edycji budżetu 10 800 000 zł. Więcej informacji na temat projektów znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy Waszej uwadze. A już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami. W nocy w Toruniu na termometrach ma być od 10 do 11 stopni bez opadów. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i możliwe, że po południu popada deszcz, powieje umiarkowany wiatr.
14: Hej, cześć, witam was czwartkowo po 18:00, Przemek Grybowski w Radiu Gra. No, słońce zachodzi nam coraz szybciej, ale zaczynamy jeszcze za dnia nasze muzyczne spotkanie po godzinach. Za chwilę Tina Turner, teraz nasza gwiazda Zalia śpiewa Tylko kochaj mnie.

Tina Turner zaśpiewała kiedyś piosenkę o typowym facecie, czyli typical male, ale jaki jest ten typowy dziewczyny? No to możecie sobie pomarudzić z psiapsiłami dzisiaj wieczorem albo jutro w pracy, a u mnie za chwilę dziewczyny, no też dla was, pamiętacie trochę młodszego Justina Timberlake'a, jak zaczynał z przyjaciółmi w grupie NSYNC. Zagram wam Tearing Up My Heart, dawno tego nie było. Teraz Harry Styles, który pobił ostatnio swoje koncertowe rekordy, w szczególności w Nowym Jorku. Bilety na jego występy wyprzedały się super szybko. Harry Styles w Radiu gra As It Was.

0: Kylie Minogue w niezapomnianym On a Night Like This. Słuchajcie, dzwonił do mnie wujek z NASA, bo zapytałem, czy wujek już wie, jaka będzie prognoza pogody w ogóle na jesieni i może na święta, czy może już wie. Otóż jeśli chodzi o pogodę na święta, to wujek jeszcze nie wie, co się szykuje, ale podobno na Mikołajki to już wie, czego możemy się spodziewać. Jak co roku deszczu. No przynajmniej tyle wiemy. A za chwilę posłuchamy, jak śpiewa Lady Gaga.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
6: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
5: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
6: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
5: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
6: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: O, to tak akurat, bo dzisiaj jest dzień muzyki country, dlatego tutaj taki country akcent, bo takie akcenty sięgał kiedyś DJ Avicii i kiedy zrobił ten hit Wake Me Up i kiedy zrobił także Hey Brother i grał to po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w Miami, to ludzie zdębieli, nie wiedzieli czy tańczyć, czy co, jaka ma być reakcja, a później okazało się, że to naprawdę chwyta. No i Miley Cyrus przecież też ma korzenie w muzyce country, jej tata robi country aż do dzisiaj, jest przecież również chrześniaczką nieżyjącej od niedawna gwiazdy muzyki country, czyli Dolly Parton. Miley Cyrus w klimatach nie country. Nasza nowość w Radiu Gra, Bass, Pass, Waits.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Let's go.

Mango to Sylwia Grzeszczak i nasza wrześniowa nowość w Radiu Gra, a za chwilę wrócimy do dobrego Italo Disco, ale nie takiego Italo Disco, które było słuchane w Polonezie albo w małym Fiacie na kasecie, tylko do takiego, wiecie, no, współczesnego Italo Disco. No wiadomo, w Polsce zawsze mieliśmy do tego pewien sentyment. Wróci ekipa The Colors.

0: wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
9: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
8: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
9: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
8: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
9: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Po reklamie.
12: W nocy w Toruniu na termometrach ma być od 10 do 11 stopni bez opadów. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i możliwe, że po południu popada deszcz, powieje umiarkowany wiatr.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Długo zapowiadano powrót muzyki disco i chyba coś w tym jest. Mamy coraz więcej disco hitów w nowych wersjach, ale tutaj disco klasyk. Z naszego winyla kolejny dzisiaj wieczorem, nie ostatni na pewno, Donna Summer i Hot Stuff. Za chwilę no też klasyk, odświeżony ostatnio przez projekt Dub Dogs z Brazylii. Czeka How Does It Feel.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
10: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
11: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.

0: Bonnie Tyler szukała swojego bohatera, a ja jestem waszym muzycznym bohaterem, Przemek Grybowski. Fajnie, że jesteście z nami z Radiem Gra po 19:00. Przenoszę wam ulubione hity, nowości, no i tak, że odświeżamy sobie jesienią wieczorem winylowe klasyki i mam tutaj na czarnym krążku nie jeden album i nie jeden hit tej ekipy w Polsce uwielbiani od zawsze aż do dzisiaj. Ma Baker od Bonnie M.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest

0: I'm gonna get you good, Shania Twain. To też taki akcent na dzień muzyki country, bo przede wszystkim country jest jej największą miłością. Za chwilę Wiktor Waligura, który jeszcze nie robi country, ale jest gdzieś blisko, powiedziałbym. Jakby się postarał, to wyszłoby mu to na pewno doskonale. Zaśpiewa swoje cztery pory roku. Wrócimy też do muzyki Ingrid. Kto pamięta, tu FU2.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

That's the way it is. To Celine Dion, która udowodniła, że wciąż potrafi zachwycać na scenie. Pojawiła się koncertowo w Paryżu. Oczywiście śledzą ją wszędzie paparazzi. Została sfotografowana podczas spotkania z fanami przed hotelem, tak więc miło z jej strony, że wyszła do swoich fanów. A wczoraj na jej koncercie pojawiła się nawet Rihanna. Może szuka muzycznych inspiracji. Teraz klubowe inspiracje wieczorowo w Radiu Gra, Shimza i Arko, afrohausowo Fire Fire.

0: Ale to pięknie leci z głową w chmurach. Jedna z moich ulubionych nowości w radiu gra od ekipy ze Szwecji, Swedish House Mafia. Zaśpiewała dla nich Lykke Lee, Happiness is so sad. Ale za chwilę wrócimy do niezapomnianego przeboju, bo członkowie The Beatles mieli przecież sukcesy także solo. Nie tylko Paul McCartney, ale także George Harrison. No i jego największym przebojem jest na pewno Got My Mind is Set on You. To już za chwilę.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Skoro u nas drożeją usługi stomatologiczne, to u doktora Albana, u doktora dentysty w Szwecji to w ogóle już trzeba zapłacić pewnie za borowanie. Sing hallelujah i do przodu. Jutro też będą takie hiciory, obiecuję. Po 20 też nie zabraknie świetnego bitu w Radiu Gra. Przemek Grabowski, życzę wam miłego wieczoru, udanej nocy, pięknego piątku i w ogóle najlepszego weekendu już też tak powoli. Trzymajcie się, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: wygra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Okazuje się, że miasto zamiast punktowych napraw po wykopach sieciowych zdecydowało się na wymianę całej nawierzchni jezdni. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Zakończenie pracy planowane jest na pierwszą połowę października. Prace prowadzone są po obu stronach, czyli na odcinku Kościuszki od Dworcowej do Grudziąckiej i po drugiej stronie od Podgórnej do stacji paliw. Zyskają nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści, bo w ramach dodatkowych robót odnowione zostaną ścieżki rowerowe, a przy Batorego powstanie też nowy przejazd dla jednośladów.
0: Co warto podkreślić, kierowcy mogą natrafić na utrudnienia w ruchu.
1: Tak, chodzi o frezowanie nawierzchni na Kościuszki, dokładnie na jezdni od strony trasy prezydenta Raczkiewicza. To wiąże się z czasowymi zwężeniami pasów ruchu. Prace potrwają do piątku i wtedy roboty przeniosą się na drugą stronę.
0: To nie koniec drogowych tematów, bowiem ponad 1,2 mld złotych będą kosztować kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy poinformowała o wyborze wykonawców. Więcej Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km eski z Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umów.
0: Kasiu, a jak wygląda zakres robót?
1: Pierwszy odcinek wystartuje od obwodnicy Wyżyska, będzie biec równolegle do obecnej DK 10, aż do węzła Nakło nad Notecią. Powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz miejsce obsługi podróżnych. Kolejna trasa rozpocznie się w Nakle, przetnie się z DK 10 w Kruszynie i zakończy w Bydgoszczy. Powstaną dwa nowe węzły, przebudowane zostaną też łącznice węzła Bydgoszcz-Zachód.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Jakiś czas temu miasto zleciło analizę obecnych połączeń i na podstawie badań zewnętrznej firmy stworzono model nowej komunikacji miejskiej. Co się zmieni od 1 marca? Ma być szybciej, częściej i bardziej komfortowo. Magistrat kładzie nacisk na koordynację obecnych linii i wydłużenie części połączeń.
2: Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. W godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut na tych najważniejszych trasach, chcąc dostać się do centrum.
1: Mówił Tomasz Szelukowski, współwłaściciel firmy Trako Projekty Transportowe. Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nowy model komunikacji miejskiej w Toruniu powstał na podstawie analizy zewnętrznej firmy i konsultacjach społecznych. Na tą chwilę wiemy, że nowatorski układ komunikacji będzie opierał się na autobusach, ale tramwaje również zostaną skoordynowane.
2: Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w Szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Koniuchy i przez przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5, 8, 9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych na Lewobrzeżu, gdzie bardzo dużo linii autobusowych, które kończą bieg w okolicach Dworca Głównego, po zmianach będzie docierało dalej w kierunku chociażby rozbudowujących się mieszkań przy ulicy Zakole. W przypadku kilkunastu linii zostało przewidziane zastąpienie ich przez inne linie komunikacji miejskiej, co absolutnie nie oznacza pogorszenia w zakresie przemieszczania się po mieście, gdyż tych połączeń bez przesiadek będzie jeszcze więcej, a same przesiadki, jeśli gdzieś one będą występowały, będą lepiej skoordynowane. W wyniku konsultacji społecznych niektóre trasy zostały przedłużone, jak chociażby w przypadku linii 11 do Jaru, czy chociażby w przypadku linii 16 do osiedla nad Strugą.
1: Mówił Tomasz Szelukowski, współwłaściciel firmy Trako Projekty Transportowe.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już tylko do niedzieli można zagłosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Projekty podzielono na osiedlowe i ogólnomiejskie. Jednym z projektów puli ogólnomiejskiej jest nowy plac zabaw nad Martówką w Parku Miejskim. Szczegóły przedstawi nam autorka projektu, Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskiego Przedmieścia.
2: Zauważyłam, że tam przychodzi bardzo dużo dzieci. I ten plac zabaw, który tam w tej chwili jest, on już jest dość mocno zniszczony. A mimo wszystko poziom jego oblężenia jest niewyobrażalny. A że sama lubię przebywać z dziećmi i często na ten jakby siedzę z tamtej strony, obserwuję, wręcz potrafię sama tam jeszcze pójść pławić. Na szczęście ważę mało, więc spoko, jak to przejdzie. No więc postanowiłam właśnie napisać projekt na ten plac zabaw, żeby on stał się takim miejscem faktycznie dobrze wykorzystanym, bo w tej chwili te dzieciaki tam się po prostu zwyczajnie moczą, nudzą się potężnie. Rodzice też nie bardzo mają co z nimi zrobić, więc to jest taka bardziej odpowiedź na realnie zaobserwowany problem.
1: Aniu, jak ten plac zabaw miałby się zmienić i co nowego miałoby się tam znaleźć?
2: Chciałabym, żeby to był taki plac zabaw faktycznie większy, żeby tam może jakaś zjeżdżalnia też się pojawiła, najlepiej jakaś rura, więc mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście nie było łatwo, bo też tam są tereny zalewowe, ale na szczęście wszystko już jest dogadane, że jakby muszą być materiały oczywiście odpowiednio wykorzystane. Niekoniecznie będzie to mój wymarzony, całkowicie drewniany, pływający plac zabaw, ale mam nadzieję, że się uda. Bardzo zachęcam Was do głosowania na ten projekt, dlatego że z placu zabaw tego będą korzystały dzieci z całego miasta. Na bydgoskie przedmieście przyjeżdżają na grilla wszyscy. Tak jak każdy z Was na pewno przynajmniej raz nad Martówką był, zróbmy tam sobie faktycznie plac zabaw, który będzie fajny dla dzieciaków i fajny dla rodziców, taki wiecie, wytchnieniowy, nie? Oni sobie usiądą, też będą mieli chwilę spokoju, popatrzą sobie na Martówkę, kiedy dzieciaki będą się bezpiecznie bawić.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed przerwą poznaliśmy projekt z puli ogólnomiejskiej przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Teraz zaglądamy na Skarpę w Toruniu, gdzie miałaby powstać zewnętrzna siłownia, ścieżka rowerowa i nowy plac zabaw.
2: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że tak powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
3: Jakie to będą maszyny, albo przynajmniej jakie partie mięśni będziemy mogli ćwiczyć?
2: Te najbardziej pospolite i to, co nam młodzież najbardziej zwraca na to uwagę, tak? Czyli klatka piersiowa, bicepsy, plecy, barki, no i oczywiście nogi.
1: Nie tylko siłownia, ale również plac zabaw.
2: Chcielibyśmy tutaj wraz z mieszkańcami urozmaicić atrakcje na placu zabaw przy ulicy Srebrnego 4. Bardzo dużo mieszkańców i w czasie wolnym turystów, można nazwać, przychodzi tam, korzysta z tych urządzeń. Chcielibyśmy, żeby tych urządzeń jeszcze było więcej, no i żeby dzieci miały jakieś atrakcje troszeczkę lepsze w tym miejscu i żeby to się rozwijało. Także Srebrnego 4 plac zabaw.
1: Jednak to nie koniec propozycji projektowych.
2: Jest odcinek niezagospodarowany między ulicą Przyskarpie a ulicą Suleckiego. Dlatego też zwracamy się tutaj z prośbą i złożyliśmy projekt o dalszy odcinek tej ścieżki, ponieważ ta ścieżka jest ważnym tu elementem, bo łączy tą ścieżkę rowerową z miasteczkiem ruchu drogowego, który znajduje się przy ulicy Przyskarpie. To miasteczko też się dużym powodzeniem cieszy. No i chcielibyśmy, jeżeli jakaś infrastruktura już jest zbudowana, to żeby była do końca, żeby nie było konieczności przechodzenia w tryb pieszy, tylko żeby się można było poruszać bezpiecznie rowerem.
1: Mówił Jacek Połomka, prezes Automobil Klubu Toruńskiego i autor projektów. Przypominamy, że głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego zakończy się już w tą niedzielę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
10: Po reklamie.
12: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: 1 marca przyszłego roku wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Toruniu. Autobusy i tramwaje będą kursować według zupełnie innego schematu. Część linii zniknie, pojawią się nowe, także ekspresowe, które nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach. Miasto przygotowanie tej komunikacyjnej rewolucji zleciło firmie Trako.
14: Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. W godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut na tych najważniejszych trasach, chcąc dostać się do centrum. Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Koniuchy i przez przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5-8-9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych. Przede wszystkim na Lewobrzeżu, gdzie bardzo dużo linii autobusowych, które kończą bieg w okolicach Dworca Głównego, po zmianach będzie docierało dalej w kierunku chociażby rozbudowujących się mieszkań przy ulicy Zakole. W przypadku kilkunastu linii zostało przewidziane zastąpienie ich przez inne linie komunikacji miejskiej, co absolutnie nie oznacza pogorszenia w zakresie przemieszczania się po mieście, gdyż tych połączeń bez przesiadek będzie jeszcze więcej, a same przesiadki, jeśli gdzieś one będą występowały, będą lepiej skoordynowane. W wyniku konsultacji społecznych niektóre trasy zostały przedłużone, jak chociażby w przypadku linii 11 do Jaru, czy chociażby w przypadku linii 16 do osiedla nad Strugą.
12: Mówił Tomasz Szelukowski.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Ponad 1 200 000 000 zł będą kosztować kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy poinformowała o wyborze wykonawców. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km eskiz Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umów.
12: Jak wygląda zakres robót?
0: Pierwszy odcinek wystartuje od obwodnicy Wyżyska, będzie biec równolegle do obecnej DK10 aż do węzła Nakło nad Notecią. Powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz miejsce obsługi podróżnych. Kolejna trasa rozpocznie się w Nakle, przetnie się z DK10 w Kruszynie i zakończy w Bydgoszczy. Powstaną dwa nowe węzły, przebudowane zostaną też łącznice węzła Bydgoszcz-Zachód.
12: Przypomnijmy, nowa trasa połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, przebiegając przez Bydgoszcz i Toruń. Więcej informacji na Gra FM.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: A teraz mamy przypomnienie dla mieszkańców, bo to już naprawdę ostatnie dni, aby zagłosować w budżecie obywatelskim Torunia na przyszły rok. Na liście znalazło się 130 pomysłów, oczywiście w podziale na pulę ogólnomiejską i lokalną. Do rozdysponowania jest w tej edycji budżetu 10 800 000 zł. Jednym z projektów, które znalazły się w puli ogólnomiejskiej, jest nowy plac zabaw nad Martówką w Parku Miejskim.
4: Zauważyłam, że tam przychodzi bardzo dużo dzieci. I ten plac zabaw, który tam w tej chwili jest, on już jest dość mocno zniszczony. A mimo wszystko poziom jego oblężenia jest niewyobrażalny. A że sama lubię przebywać z dziećmi i często na ten jakby siedzę z tamtej strony, obserwuję, wręcz potrafię sama tam jeszcze pójść pławić. Na szczęście ważę mało, więc spoko, jakoś to przejdzie. No więc postanowiłam właśnie napisać projekt na ten plac zabaw, żeby on stał się takim miejscem faktycznie dobrze wykorzystanym, bo w tej chwili te dzieciaki tam się po prostu zwyczajnie mopszą. Nudzą się potężnie. Rodzice też nie bardzo mają co z nimi zrobić, więc to jest taka bardziej odpowiedź na realnie zaobserwowany problem. Chciałabym, żeby to był taki plac zabaw faktycznie większy, żeby tam może jakaś zjeżdżalnia też się pojawiła, najlepiej jakaś rura, więc mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście nie było łatwo, bo też tam są tereny zalewowe. Ale na szczęście wszystko już jest dogadane, że jakby muszą być materiały oczywiście odpowiednio wykorzystane. Niekoniecznie będzie to mój wymarzony, całkowicie drewniany, pływający plac zabaw, ale mam nadzieję, że się uda. Bardzo zachęcam Was do głosowania na ten projekt, dlatego że z placu zabaw tego będą korzystały dzieci z całego miasta. Na bydgoskie przedmieście przyjeżdżają na grilla wszyscy. Tak jak każdy z Was na pewno przynajmniej raz nad Martówką był, zróbmy tam sobie faktycznie plac zabaw, który będzie fajny dla dzieciaków i fajny dla rodziców, taki wiecie, wytchnieniowy, nie? Oni sobie usiądą, też będą mieli chwilę spokoju, popatrzą sobie na Martówkę, kiedy dzieciaki będą się bezpiecznie bawić.
12: Mówiła Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście. Teraz przyjrzymy się innym projektom. Przeniesiemy się na toruńską skarpę. Jednym z pomysłów w tej części miasta jest bezpłatna zewnętrzna siłownia ze zmiennym obciążeniem.
5: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
15: Jakie to będą maszyny, albo przynajmniej jakie partie mięśni będziemy mogli ćwiczyć?
5: Wstępne konsultacje, jakie były prowadzone z instruktorami, no to te najbardziej pospolite i to, co nam młodzież najbardziej zwraca na to uwagę, tak? Czyli klatka piersiowa, bicepsy, plecy, barki, no i oczywiście nogi. Chcielibyśmy tutaj wraz z mieszkańcami urozmaicić atrakcje na placu zabaw przy ulicy Srebrnego 4. Tutaj na tym placu zabaw były wcześniejsze projekty, bodajże chyba 2 lata temu zgłaszaliśmy te z mieszkańcami. Plac zabaw cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bardzo dużo mieszkańców i w czasie wolnym turystów, można nazwać, przychodzi tam, korzysta z tych urządzeń. Chcielibyśmy, żeby tych urządzeń jeszcze było więcej, no i żeby dzieci miały jakieś atrakcje troszeczkę lepsze w tym miejscu i żeby to się rozwijało. Także Srebrnego 4, plac zabaw.
12: Jest też projekt dla rowerzystów.
5: Jest odcinek niezagospodarowany między ulicą Przyskarpie a ulicą Suleckiego. Dlatego też zwracamy się tutaj z prośbą i złożyliśmy projekt o dalszy odcinek tej ścieżki, ponieważ ta ścieżka jest ważnym tu elementem, bo łączy to ścieżka rowerowa z miasteczkiem ruchu drogowego, który znajduje się przy ulicy Przyskarpie. To miasteczko też się dużym powodzeniem cieszy. No i chcielibyśmy, jeżeli jakaś infrastruktura już jest zbudowana, to żeby była do końca, żeby nie było konieczności przechodzenia w tryb pieszy, tylko żeby się można było poruszać bezpiecznie rowerem, a to wtedy jest zarówno bezpieczne dla rowerzystów, jak i osób pieszych.
12: Mówił Jacek Połomka, autor wspomnianych projektów, a więcej informacji na temat tej edycji budżetu obywatelskiego Torunia znajdziecie oczywiście na gra.fm. Przypominamy, głosowanie trwa do najbliższej niedzieli, 20 września. Na liście jest 130 pomysłów, a do podziału jest 10 800 000 zł.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Zmieniamy temat. W Toruniu powstanie nowa inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju zachodniej części miasta. Mowa o planowanym kompleksie biznesowym przy szosie bydgoskiej 94. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Inwestycja zaoferuje ponad 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej. Inwestor poinformował, że jest już zainteresowanie pierwszych najemców, w tym dużej korporacji francusko-chińskiej oraz salonu samochodowego. Rozpoczęcie pracy planowane jest na luty przyszłego roku, a zakończenie pierwszego etapu na połowę 2028 roku. Przypominam, strefa inwestycyjna Toruń Zachód obejmuje łącznie ponad 120 hektarów, a miasto liczy, że nowy biznes, który się tam pojawi, dostarczy nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy dla Torunian.
12: Wizualizację kompleksu znajdziecie na Gra FM.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Poligon Toruński, miejsce, które dla wielu mieszkańców Torunia i okolic to po prostu rozległy, zamknięty teren za szlabanem, gdzie czasem słychać huk armat i nie wolno zbierać grzybów. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak fascynująca i bogata jest historia tego miejsca oraz jak ważną rolę odgrywa ono dziś, nie tylko dla polskiej armii, ale i w kontekście międzynarodowym. To właśnie tutaj, na pograniczu miasta i powiatu toruńskiego, rozciąga się obszar o powierzchni blisko 124 km kwadratowych, będący jednym z największych i najstarszych poligonów w kraju. Poligon Toruński położony jest na Kujawach, na wschodnim krańcu Puszczy Bydgoskiej, obejmując fragmenty rozległych wydm wokół Kotliny Toruńskiej. Z północy na południe rozciąga się na prawie 16 km, a ze wschodu na zachód na 13 km. Dawniej tereny te ze względu na piaszczyste i ubogie gleby były niemal niezamieszkałe, a do dziś przetrwały tylko nazwy dawnych wsi: Fryzę, Dębiniec, Kuchnia, Pieczenia, Popioły czy Wódek. Wśród wydm i leśnych ostępów, które dziś okupują czołgi i haubice, kryje się jednak znacznie więcej, niż można by się spodziewać. Obecnie poligon służy głównie żołnierzom Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu. To tutaj regularnie odbywają się treningi, ćwiczenia i szkolenia zarówno polskiej armii, jak i wojsk sojuszniczych NATO. Przykład? W lutym 2016 roku na toruńskim poligonie spotkali się polscy i amerykańscy artylerzyści, by wspólnie ćwiczyć zadania ogniowe oraz rozpoznawcze w ramach ćwiczeń Dragon Shock. Z kolei 7 czerwca tego samego roku w ramach manewrów Anaconda 2016 odbyły się tu spektakularne ćwiczenia desantowe wojsk NATO. Takie wydarzenia pokazują, że poligon toruński to dziś nie tylko lokalna ciekawostka, ale także ważny punkt na mapie obronności całej Europy. Historia tego miejsca sięga jednak znacznie dalej niż czasy współczesne. Pierwsze udokumentowane ćwiczenia artyleryjskie w Toruniu miały miejsce już w 1607 roku. Wtedy to armaty ustawione na menniczym szańcu tuż przy ruinach Zamku Krzyżackiego ostrzeliwały cele ustawione na kępie bazarowej. Były to czasy, gdy w ćwiczeniach brali udział puszkarze z Korony, Prus Królewskich, a nawet z Litwy. Wiosną 1659 roku w pobliżu Góry Kątowej hetman Wielki Koronny Jerzy Sebastian Lubomirski zorganizował manewry wojskowe. Podczas tych ćwiczeń artylerią dowodził generał Krzysztof Grodzicki, a cały zespół ćwiczył współpracę z regimentami powracającymi z wyprawy do Danii. Pamiątką po tych wydarzeniach są nazwy wzgórz, takich jak Góra Hetmańska czy Góra Czarnieckiego. Warto wspomnieć o niezwykłej kapliczce z 1765 roku, zwanej Napoleońską, która przez ponad dwa wieki stała przy Trakcie Warszawskim, a z którą wiąże się lokalna legenda o pobycie wojsk francuskich w 1812 roku. Przetrwała wojny i ćwiczenia artyleryjskie, a nawet była miejscem zamieszkania pustelników. W latach 70. XX wieku kapliczka została przeniesiona do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, a jej wystrój trafił do kościoła w Otłoczynie. Na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei poligon zyskał nową infrastrukturę. Bocznice z Czerniewic do składów amunicyjnych oraz nieistniejącą już dziś kolej wąskotorową, która pozwalała na sprawny transport sprzętu i amunicji w głąb poligonu. Stacja przeładunkowa mieściła się przy ulicy Podgórskiej w pobliżu fortu kolejowego. Kiedy w styczniu 1920 roku Pomorska Dywizja Strzelców pod dowództwem pułkownika Stanisława Skrzyńskiego wkroczyła do Podgórza, trzy salwy armatnie z toruńskiego poligonu były sygnałem przejęcia władzy przez polską administrację. Wkrótce utworzono tu szkołę strzelań artylerii, a następnie centralny poligon artylerii, który w latach międzywojennych uznawany był za jeden z najnowocześniejszych w Europie. Rozbudowano stanowiska ogniowe, rozwinęła się sieć łączności, a dla bezpieczeństwa cywilów wprowadzono system masztów z kulistymi koszami jako sygnalizację ostrzegawczą. Te maszty można zobaczyć do dziś. Po II wojnie światowej poligon został jeszcze powiększony, a w latach 60. i 70. stał się miejscem pierwszych w Polsce testów broni rakietowej. Odbywały się tu starty pocisków przeciwpancernych i rakiet taktycznych, a w latach 80. przeprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem rakiet z ładunkami kasetowymi. Nie można zapomnieć o roli poligonu.
poligonu podczas II wojny światowej w 1944 roku. Wehrmacht zaplanował tu aż 4 linie obrony dla twierdzy Thorn, w tym potężny rów przeciwpancerny o długości ponad 14 kilometrów, który do dziś jest widoczny w terenie. Wybudowano także betonowe schrony i stanowiska bojowe, jednak ostatecznie Armia Czerwona ominęła Toruń od południa, a fortyfikacje nie odegrały znaczącej roli. Dziś poligon toruński to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Przez ponad 4 wieki zapisał się w historii miasta i regionu, będąc świadkiem przełomowych wydarzeń i areną dla najnowocześniejszych technologii wojskowych. Mimo że zamknięty dla postronnych, pozostaje jednym z najbardziej intrygujących punktów na mapie Torunia. Miejscem, gdzie echo dawnych armat miesza się z hukiem współczesnych ćwiczeń, a historia żyje tuż za rogatkami miasta.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Fort Siódmy Twierdzy. Toruń, znany dziś jako fort imienia Tadeusza Kościuszki, kryje w sobie fascynującą i jednocześnie dramatyczną historię. Ten główny fort artyleryjski położony przy ulicy Polnej 1 od ponad 140 lat wpisuje się w dzieje miasta, będąc świadkiem zarówno sukcesów inżynieryjnych, jak i tragicznych wydarzeń XX wieku. Budowę fortu rozpoczęto w 1880 roku, a zakończono 3 lata później. Zaprojektowany na planie pięciokąta był ostatnim głównym fortem wchodzącym w skład twierdzy toruńskiej. W odróżnieniu od innych podobnych obiektów wprowadzono tu szereg zmian. Przesunięto prochownię, zbudowano dwukondygnacyjne koszary szyjowe, zrezygnowano z rozbudowanych wałów ziemnych, a także schodników ze strzelnicami. Do fortu prowadziła główna brama z żelaznym mostem zwodzonym, a koszt budowy wyniósł ponad 2 400 000 marek niemieckich. Pod koniec XIX wieku fort przeszedł modernizację, która zwiększyła jego odporność na ostrzał artyleryjski. Obiekty podziemne pokryto grubą warstwą betonu, a pomieszczenia mieszkalne wyposażono w pancerne okiennice. Dodatkowo obiekt zamaskowano roślinnością i otoczono drutem kolczastym. W 1898 roku do fortu doprowadzono elektryczność. Ogień z dział mógł razić cele w okolicach miejscowości Olek, co czyniło fort ważnym elementem obrony Torunia. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku mocno zdewastowany fort przez krótki czas pełnił funkcję szpitala wenerycznego. Następnie urządzono tu koszary i magazyny wojskowe, jednak bez generalnego remontu. Ograniczono się do podstawowych prac porządkowych i odmalowania bram oraz ogrodzenia. Najczarniejsze karty w historii Fortu VII zapisano podczas II wojny światowej. W październiku 1939 roku niemieccy okupanci utworzyli tu obóz internowania dla ludności cywilnej. Początkowo nadzór sprawowali żołnierze Wehrmachtu, tu jednak szybko kontrolę przejął paramilitarny Seldschutz. Komendantem obozu został Karl Friedrich Strauss, znany z wyjątkowego okrucieństwa wobec więźniów. Już w pierwszych dniach działania obozu do fortu trafili Polacy aresztowani podczas szeroko zakrojonych akcji przeciwko elementom niepewnym politycznie. W krótkim czasie liczba osadzonych wzrosła do kilkuset, a nawet 1500 osób. Więźniowie pochodzili nie tylko z Torunia i okolic, ale także z powiatów chełmińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego i rypińskiego. Fort stał się centralnym więzieniem dla całego regionu. Warunki panujące w obozie były tragiczne. W celach przeznaczonych dla kilku żołnierzy tłoczyło się po kilkadziesiąt osób. Jako posłanie służyła skąpa warstwa słomy, przykrywano się własnymi płaszczami. Fatalne warunki sanitarne powodowały wszawice i inne choroby. Wyżywienie było bardzo skromne. Na śniadanie czarna kawa i kawałek chleba, na obiad zupa z pęczaka z niewielką ilością ziemniaków, a na kolację znów tylko kawa. Ocalenie przed głodem dawały jedynie paczki od rodzin. Władze obozowe, zwłaszcza komendant Strauss, stosowały przemoc fizyczną i psychiczną wobec osadzonych. W obozie działała specjalna komisja złożona z funkcjonariuszy Gestapo i Selbstschutzu, która na podstawie przesłuchań i sporządzanych przez więźniów kwestionariuszy decydowała o ich dalszym losie. Między 28 października a 6 grudnia 1939 roku co najmniej 600 więźniów rozstrzelano w pobliskim lesie Barbarka. Po rozwiązaniu Selbstschutzu masowe egzekucje ustały, a większość więźniów deportowano do obozów koncentracyjnych, głównie do KL Stutthof. Fort opustoszał 10 stycznia 1940 roku. Po zakończeniu wojny fort pełnił różne funkcje, m.in. działała tu rozlewnia wina. W 1976 roku w Lewej Kaponierze Barkowej utworzono Ścianę Śmierci, miejsce pamięci narodowej upamiętniające więźniów zamordowanych przez Niemców. W ostatnich latach prowadzone były prace porządkowe i renowacyjne, oczyszczono wnętrza i elewacje z graffiti. Nieopodal fortu znajduje się także pomnik znany jako Chwalebne Kamienie, upamiętniający żołnierzy 5. Pruskiego Pułku Piechoty z 1915 roku. Dziś Fort VII to nie tylko zabytek militarny, ale i miejsce pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na jego terenie. To ważny punkt na historycznej mapie Torunia, przypominający o losach mieszkańców miasta w najtrudniejszych momentach historii.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A Słyszałeś, Że w Toruniu. Historia Twardych Pierników Toruń to opowieść o nieustannej walce, nieoczywistych zwrotach akcji i ogromnej determinacji, która przez dwie dekady zapisała się złotymi zgłoskami w annałach polskiej koszykówki. Klub z Grodu Kopernika, choć nie zawsze był na szczycie, wielokrotnie udowadniał, że nawet w obliczu przeciwności można zachować charakter, a toruńskie pierniki rzeczywiście z czasem twardnieją. Prześledźmy więc ostatnie sezony, w których twarde pierniki przeżywały zarówno chwilę triumfu, jak i momenty, gdy wszystko wydawało się stracone. Sezon 2020 na 2021 był dla twardych pierników i całej polskiej koszykówki okresem wyjątkowym. Ograniczenia pandemiczne, zamknięte trybuny i niepewność organizacyjna sprawiły, że atmosfera meczów była zupełnie inna niż ta, do której przez lata przyzwyczaili się toruńscy fani. Już przed startem rozgrywek było jasne, że powtórzenie sukcesów z lat poprzednich, jak finały 2018 na 2019 i finał Pucharu Polski 2020, będzie bardzo trudne. Pierniki rozpoczęły sezon serią spotkań wyjazdowych, co od razu postawiło drużynę w trudnej sytuacji. Powrót do areny Toruń, choć przy ograniczonej liczbie kibiców, przyniósł jednak powiew świeżości. W szóstej kolejce podczas derbów z Astorią Bydgoszcz torunianie odnieśli efektowne zwycięstwo, a kilka tygodni później pokonali faworyzowany Stelmet BC Zielona Góra. Niestety dobre występy przed własną publicznością kontrastowały z fatalnym bilansem na wyjazdach. Zaledwie 2 zwycięstwa w 15 meczach. Pierwszy wygrany mecz poza Toruniem przypadł dopiero na 25. kolejkę. To wszystko sprawiło, że twarde pierniki nie awansowały do fazy playoff, choć w regionie kujawsko-pomorskim i tak były najlepsze. Był to sezon pełen rozczarowań, ale też nauki i budowania charakteru. Nowy rozdział, sezon 2021 na 2022. Przed kolejnym sezonem klub przeszedł istotną zmianę. Po kilkunastu latach drużyna wystartowała bez sponsora tytularnego pod nazwą Twarde Pierniki. Skład zespołu był przez wielu ekspertów oceniany bardzo nisko, a niektórzy przewidywali nawet spadek Torunian z ligi. Pierwsza runda rozgrywek szybko zweryfikowała te prognozy. Już wyjazdowy mecz w Sopocie przeszedł do historii. Dramatyczna końcówka, pudła z linii rzutów wolnych i ekwilibrystyczny rzut Morrisa Watsona na zwycięstwo sprawiły, że o Twardych Piernikach zaczęło być głośno. Choć zaraz potem przyszła zimna kąpiel na warszawskim Bemowie, w trzecim meczu przeciwko Śląskowi Wrocław podopieczni trenera i wicy Skelina znów pokazali charakter. Po pierwszej rundzie Twarde Pierniki nie tylko nie były zagrożone spadkiem, ale po świetnych występach w bezpośrednich starciach pojechały do Pucharu Polski jako lider tabeli. W Lublinie nie udało się przejść ćwierćfinału, ale drużyna nabrała wiatru w żagle. Gdy kilka kolejek przed końcem rundy zasadniczej torunianie zapewnili sobie miejsce w play-offach, emocje sięgnęły zenitu. W ćwierćfinale na Pierniki czekał Anwil Włocławek, derby regionu, które elektryzowały kibiców. Seria była pełna walki, zaciętości i widowiskowych akcji, ale ostatecznie torunianie przegrali 3-1. Po słabszym poprzednim sezonie powrót do czołówki był jednak jasnym sygnałem, że z twardymi piernikami trzeba się liczyć. Sezon 2022 na 2023. Trudny czas i walka o przetrwanie. Po dobrym sezonie apetyty były spore, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Przed startem rozgrywek eksperci typowali twarde pierniki do walki o miejsca na granicy play-offów. Jednak

0: decydującej fazie sezonu Torunianie wygrali 3 z 5 spotkań, podczas gdy bezpośredni rywale zdobyli maksymalnie jedno zwycięstwo, a Astoria Bydgoszcz nie wygrała już żadnego meczu przed ostatnimi dwiema kolejkami. 30 kwietnia wszystko rozstrzygnęło się w derbowym pojedynku w Bydgoszczy. Hala była wypełniona po brzegi, a emocje sięgały zenitu. Twarde pierniki odrobiły stratę z pierwszego spotkania i dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów mogły postawić kropkę nad i w ostatnim meczu z GTK Gliwice w arenie Toruń. Tam jednak emocji nie brakowało. Równolegle trwało spotkanie Astorii w Dąbrowie Górniczej, które do ostatnich sekund było niezwykle wyrównane. Ostatecznie wynik z Dąbrowy okazał się korzystny dla Torunian, którzy mogli świętować utrzymanie się w polskiej lidze koszykówki na kolejny sezon. Dla wszystkich, którzy byli wtedy z twardymi piernikami, to utrzymanie smakowało jak mistrzostwo. Był to moment, w którym klub mimo przeciwności pokazał, że w DNA toruńskiej koszykówki wpisana jest nie tylko walka o medale, ale też umiejętność podnoszenia się po upadkach. 20 lat historii twardych pierników. Toruń to nieustanna sinusoida emocji, ale jedno jest pewne. Jeśli chcesz zobaczyć, jak rodzi się prawdziwy sportowy charakter, musisz śledzić losy tej drużyny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: pełne energii.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.